0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: piątkowy poranek przygarował nam solidnie od samego rana. W piątek od rana mamy niecne myśli weekendowe, oby tylko nie było to spotkanie z bratem Cugowskim, bo niebezpiecznie, nie róbcie tego nigdy dwa dni z rzędu. My witamy, my jesteśmy grzeczni. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę, za minutę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 22 maja mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Donald Trump ogłasza, do Polski trafi kolejnych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą, zatrzymane opiekunki. Influencer Łatwogang rusza z kolejną akcją zbiórki pieniędzy. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Trump nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących tej decyzji. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, napisał w internecie polski prezydent. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią dwuletniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla dzieci walczących z nowotworem, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać pieniądze na terapię 8-letniego Maxa. Poważna choroba chłopca powoduje u niego zanik mięśni. Potrzeba 12 milionów złotych. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Start dziś po południu. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
3: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: W Bieszczadach na drogach jest jeszcze spokojnie, ale ruch powoli zaczyna się zwiększać. Największą uwagę warto zwrócić na Lesko, Rondo i wyjazdy w stronę Choczwi oraz Olszanice. Przez Małą Pętlę czy na odcinku z Ustrzyk Dolnych do Smolnika przejedziecie teraz zupełnie swobodnie.
4: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda w Bieszczadach.
5: Mamy nowy dzień i bardzo dobre prognozy dla Bieszczadów. Poranek jest jeszcze dość chłodny. Na termometrach mamy 11 stopni, ale szybko zacznie się ocieplać. Dziś nie potrzebujecie parasoli. Będzie słonecznie i bez deszczu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni. Przed nami naprawdę przyjemny i pogodny piątek. I nie tylko piątek, bo ładnie zapowiada się cały weekend.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
6: Dzień dobry, po szóstej kto jest gotów, będzie mógł świętować Dzień Gotów, a także razem zagramy sobie w Pac-Mana.
0: Po szóstej też tradycyjnie sprawdzimy listę obecności porannych słuchaczy radia Złote Przeboje. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy w blokach startowych, gotowi do wszystkiego najlepszego, gdyż dzień dobry mówimy w piątek. To jest Mr. Zup.

0: Ka-ching. Ka-ching. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 6. Nastał nam dzień dzisiejszy, długo wyczekiwany, wytęskniony piątek, piątunio, piąteczek. 22 dzień maja mamy i zaglądamy teraz do kalendarza.
1: 46 lat temu swoją premierę miała gra komputerowa Pac-Man.
0: Brzmiało się.
1: Tak to brzmiało. Ale dzisiaj co? Obchodzimy natomiast Dzień Gotów.
0: My jesteśmy gotowi.
1: Tak. Jak zawsze.
0: Do świętowania, gotowi.
1: I jeszcze Dzień Praw Zwierząt. O.
2: Tak, świetnie. I 22 maja to mamy jeszcze jedno bardzo ważne święto. Nasza jedyna, niepowtarzalna, fenomenalna i niezastąpiona Krystyna Iwona obchodzi dzisiaj 18 urodziny.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
0: Żebyście to widzieli, my się nacieramy tortem. Jeśli chcecie Iwonie złożyć urodzinowe życzenia, to dzwońcie 22 44 i 30. 22 44 i 30. Zaczynamy apel poranny urodzinowy i gramy wam. Co my gramy? Bo nie widzę, dajcie okulary. Backstreet Boys. Iwon, to lubisz?
1: Oczywiście.
0: To dla ciebie.

0: Don't Answer Me. Jakieś to piękne granie w piątek z samego rana w radiu Złote Przeboje. To była grupa The Alan Parsons Project. Jest piątek, jakiś projekt rzeczywiście powinien się pojawić. Aczkolwiek hasło projekt w piątek grozi kłótnią małżeńską. Uprzedzamy z samego rana, żeby później nie było na nas. Jest 20 minut po szóstej.
1: Za chwilę naszą radiową fotowoltaiką zasilimy Electric Light Orchestra i zagramy głośno, głośno, gdyż piątek, weekend, mili państwo. Wy też zróbcie głośno i zostańcie przy radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: love you always, forever. Donna Louise śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry o 6.30 można by sparafrazować 40-latka i zaśpiewać 5 dni minęło jak jeden dzień. No i z poniedziałku zrobił nam się piątek. Sprawdzamy teraz, czy nie śpicie i czy świętujecie z nami urodziny legendarnej Krystyny Iwony. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Z okazji urodzin za pani Krystyn wszystkiego najlepszego i ja również dzisiaj obchodzę urodziny.
2: Proszę wybaczyć, ale dzisiaj są tylko życzenia dla pani Iwony. Wszystkiego dobrego pani Iwono, pomyślności i spełnienia marzeń.
3: Bardzo dziękuję. I Krystyna, i Iwona są przeszczęśliwe. Dziękuję bardzo.
4: Cudownie, gdybyście chcieli się dołączyć do tego chóru życzeniowych, cudownych, wspaniałych, genialnych głosów, to przypominamy 22, 4, 4 i 3, 0. Nadal mamy kawałek tortu, nadal świętujemy, dzwońcie, podzielimy się chętnie.
0: Nacieramy się.
4: Takie. Podobno na cerę świetnie robi. A ten tort to z truskawkami czy z kolagenem?
3: No spróbuj.
4: One way ticket. Dwie po wpół.

0: Szef na ciebie krzyczy się złości od rana, a ty co? Słyszysz? Reggae słyszysz w słuchawkach. Po prostu tak działa. Tak działają przeboje z Radia Złote Przeboje i tak działa piątek. Robert Palmer, Abby, oh baby tonight. Tak wam zagraliśmy o poranku za 22 minuty. Siódma.
1: Już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje człowiek, który śpiewa tak, jakby dla niego każdego ranka była zimna Zośka, czyli zachrypnięty Joe Cocker. Posłuchajcie, koniecznie polecamy.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Pani Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Złote przeboje w drodze.
13: Jeśli właśnie wyruszacie w drogę po Sanoku, mamy dobre wieści. Ruch odbywa się płynnie. Wszystkie większe skrzyżowania przejeżdża się bez stania w długich kolejkach. Na razie komunikacyjne utrudnienia Was nie zaskoczą. Kręćcie jednak ostrożnie i zachowajcie odstęp.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji zbliżającego się weekendu chcemy zebrać najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, bo mamy kandydata na hit i nie wiemy, czy ktoś to pobije. Uwaga. Kochanie, wróciłem późno, gdyż przeprowadzałem nurogęsi przez pasy. Może być, ale jeszcze można powiedzieć na przykład, robiłem staruszne zakupy. Uwierzyła?
2: Proszę. Albo byłem na manifestacji w obronie kogo? No nieważne, w obronie kogo, nawet nie wiem w jakim mieście. Wymyślcie, kochani, lepszą wymówkę, a wyślemy wam w nagrodę złotą kawę sygnowaną naszymi wizerunkami.
1: Iwona nic
3: nie
1: mówi, tylko się
3: posłucham.
1: Właśnie, tylko się przysłuchuje i się uśmiecha. 22, 4 czwórki i 3-0. I adres poranek@złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, stwórzmy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: to się grało, kiedyś to się śpiewało, kiedyś to się komponowało. Byłaś serca bicie. Andrzej Zaucha, Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 7. A już za chwilę w wiadomościach wrócimy do ważnej informacji z ostatnich godzin.
1: Donald Trump ogłosił, że do Polski trafi kolejnych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Więcej o tym będzie już za kilka minut w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
13: 22 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Zapowiedź Trumpa w sprawie polskich żołnierzy zaskoczyła Pentagon i sojuszników. Były szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Fragment schodów z wieży Eiffla sprzedano za rekordową kwotę. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak podają amerykańskie media, decyzja miała zaskoczyć Pentagon oraz sojuszników z NATO. Republikański kongresmen Don Bacon ocenił jednak, że to dobra wiadomość dla Polski i krajów bałtyckich. Trump uzasadnił decyzję zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego i relacją z nim. Szczegóły planowanego rozmieszczenia wojsk nie zostały ujawnione. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
15: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
14: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5000 klientów na ponad 185 milionów złotych. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
16: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
14: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji w Paryżu za ponad 450 tysięcy euro. Odcinek liczący 14 stopni pochodzi z oryginalnych schodów łączących drugie i trzecie piętro wieży i został zdemontowany w 1983 roku podczas montażu wind. Element mierzący niemal 3 metry trafił do francuskiego kolekcjonera. Przed aukcją jego wartość szacowano na maksymalnie 150 tysięcy euro.
4: Radio Złote Przeboje.
17: tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 17-letnia Emerson Jones z Australii będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w wielkoszumowym French Open. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinetę z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszczak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Alex Segard wygrał 12 etap Giro d'Italia dla Belga z grupy Bahrain Victorious. To życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Coraz większy ruch w Sanoku, m.in. na Królowej Bonnej Rymanowskiej, a także na Jana Pawła II. Poza tym jednak powinno się udać przejechać przez miasto w miarę płynnie. Nie mamy również informacji o większych drogowych utrudnieniach na głównych trasach regionu. Pogoda ma sprzyjać. Deszczu w prognozach na dziś nie ma.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: W Bieszczadach robi się coraz przyjemniej. Na termometrach mamy 12 stopni, a temperatura cały czas rośnie. Na niebie widać trochę słońca i trochę chmur, ale najważniejsze, że nie pada i jest spokojnie. Z każdą godziną będzie coraz cieplej. Po południu termometry pokażą około 20 stopni. Jutro możemy liczyć na 22, a w niedzielę 23 stopnie. Przed nami bardzo ładny i ciepły weekend.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej umówimy się na spotkanie z najsłynniejszą Beatą w Polsce, a naszego Gogla Mogla zapytamy gdzie.
3: Z okazji piątku szukamy też najlepszej wymówki męża, który późno, a nawet dużo za późno wraca do domu po pracy. Jest piątek, wszystko się może zdarzyć, mili państwo. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Gramy Bony M. 5 po 7.

0: Los. To był Marquez i jego Vianos Companeros w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po siódmej, a tymczasem dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i ma już nawet swój fotel, ma już nawet swój kubek poranny, czyli wygląda na to, że jej się u nas naprawdę spodobało i że zostanie z nami na dłużej. A o kim mowa? Kto
1: tu
0: to taki?
1: Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Będzie. Beata rządzi u nas przez cały maj, codziennie od 12:30 przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a dokładniej przeboje jej i zespołu Bajm.
2: Bo mnogość ich naprawdę wielka, a za każdą piosenką, jak się okazało, kryje się jakaś historia. No i dzisiaj będzie związana z utworem, który kończy każdy koncert Bajmu. Byliście kiedyś na ich koncercie? Wiecie, co to za piosenka? Jeśli nie, to wszystko, co najprzyjemniejsze, dopiero przed wami. No a pierwsza z przyjemności, czyli spotkanie z Beatą w Radiu Złote Przeboje już o 12:30. Polecamy, a to Desert Rose, no i Sting, 13 po 7.

0: kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś the best. Tak sobie powtarzamy w piątek od rana the best. Przypomnieliśmy jeden z wielkich, wielkich przebojów Tiny Turner w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, prawie 20 po siódmej.
1: No a za kilka minut pojawią się u nas elektryczne gitary, a potem przyjdzie pora na piątkowe gogle mogle. I dzisiaj w tym cyklu poprosimy internet, żeby dokończył pytanie zaczynające się na słowo gdzie. No bo przecież nie w pracy, nie? Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
18: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie. GG Auto.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy Was do wspólnej zabawy z Radiem Złote Przeboje, takiej, do której i Wy możecie dołączyć. Mamy w studiu taką szklaną kulę, do której wrzuciliśmy karteczki z pytaniami. No i zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje, bardzo prosimy, telefon, smartfona i przygotowuje swoje gogle, tak?
2: Tak, albo laptop, albo co tam, cokolwiek macie z internetem. Tak jest, i wylosowało nam się, uwaga, pytanie, gdzie złoty? No to po kolei, każdy z nas, słuchacze też, wpisujemy w Google Mogle, gdzie złoty? I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka. Gdzie złoty, Iwona?
3: Ja pierwsza. Gdzie złoty pociąg?
2: Jak to gdzie?
3: Wałbrzychu, oczywiście.
2: No jasne. Ja mam takie, gdzie jest złoty dwór?
1: Ja, gdzie sprzedać złoty pierścionek? No nieźle.
2: Co to Bronek z wystawy go tego zakosił. Uwaga dalej. Gdzie zloty motocyklowe?
1: Zloty? A na koniec, słuchajcie, znakomite mi wyskoczyło. Gdzie kupić złoty pąs?
4: Co? To śmiech na sali, nie?
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Ten pan ma w głosie taką chrypkę, jakby był już po weekendzie i weekend na domówce wychodził wieczorem na balkon w bamboszach gospodyni. Rod Stewart, on tak ma po prostu. Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21.
1: Ósma. O, w piłkę kopany, bo to przecież miłośnik piłki nożnej, zupełnie tak jak my, Polacy. Też kocha reprezentację, tyle że nie naszą. Zostawmy ten temat. Jak tam dzisiaj dojedziemy do pracy? Im szybciej, tym lepiej. To tego dowiecie się w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut sprawdzimy sytuację na drogach, a później Bon Jovi. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Bieszczady są już wyraźnie rozbudzone. Ruch nabiera tempa na trasach w kierunku Leska, Sanoka, Ustrzyk Dolnych i na drogach prowadzących przez Baligród czy Cisnę, na Krajowej 84 oraz na Wojewódzkiej 893. Warto zachować większy odstęp i trochę więcej cierpliwości.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No mamy poważny temat do przegadania z Państwem, słuchaczami kochanymi od samego rana dzisiaj, gdyż zbliża się weekend, tak. A my zbieramy najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, na przykład: kochanie, wybacz, aktualizowałem Windowsa.
2: Dobra.
1: No a wy jaki macie pomysł? 22, 4, 4, 3, 0.
3: Ja bym powiedział tak: kochanie, wróciłem późno z pracy, gdyż pojawił się problem z oczami i nie mogłem znaleźć drogi do domu.
4: Wróciłem ci później, bo byłem u twojej mamusi umyć jej okna.
2: Ładne.
1: Wróciłem
2: później, gdyż trzymałem kredens. Wymyślcie lepszą od tych wymówkę, a my wyślemy wam w nagrodę złotą kawę porannego programu. Tworzymy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy. 22 4 4 3 0 to telefon do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Polski Beat, Small Town Boy, doskonały kawałek na weekendowe imprezy. A propos imprez, to na imprezie Barcelony ostatnio Wojtek Szczęsny pojawił się w koszuli przypalonej żelazkiem, czyli patrzcie, palił, palił i przypalił. Ale nie ma co się śmiać, bo podobno ta koszula kosztuje 3 tysiaki, ale my Szczęsnemu do portfela nie zaglądamy, no nie?
1: Ale my zajrzymy Polakom do portfeli w wiadomościach najbliższych, a dokładnie na konta bankowe i sprawdzimy, jak wyglądają podwyżki pensji w ostatnim czasie. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
12: 22 maja, mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 8. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: USA wzmacniają obecność wojskową w Polsce. Trump wskazał na relacje z polskim prezydentem. Od północy cisza referendalna w Krakowie, w niedzielę głosowanie. Pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Zwrot w sprawie wysłania żołnierzy amerykańskich do Polski. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą jednak do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański przywódca wprost argumentuje ten ruch swoimi bliskimi, osobistymi relacjami z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. Mówił o tym wielokrotnie. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Udzieliłem mu poparcia i wygrał. Według polskiego resortu obrony szczegóły decyzji Trumpa będą dopracowane w rozmowach z dowództwem europejskim. Od północy do czasu zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbędzie się w niedzielę. Głos można będzie oddać w komisji właściwej dla miejsca zamieszkania. To te same lokale wyborcze, co w przypadku wyborów parlamentarnych. Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców Krakowa. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka Banku Polskiego PKO.
14: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją wciąż wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
13: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, któremu obiektowi ma patronować Jacek Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta, rozcięte torami kolejowymi.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Na trasach przez Czarną lutowiska cisną, czy w rejonie Poleńczyka nadal sporo aut. O tej porze pustych dróg nie ma, ale widocznego tłoku i spowolnienie też nie. Ostrożność zachowajcie na drodze krajowej 28, miejsce Piastowe Zarszyn. Trwają tam roboty drogowe, prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Pogoda w Bieszczadach.
3: Na niebie słońce miesza się z chmurami, ale chmury są nieliczne i nie psują pogody. Najważniejsza wiadomość jest taka, że nigdzie w okolicy nie pada i w najbliższym czasie deszczu nie musimy się obawiać. Przedpołudnie zapowiada się sucho i pogodnie. W kolejnych godzinach zrobi się jeszcze cieplej. Po południu termometry w Bieszczadach pokażą około 20 stopni. Jutro wzrost do 22, a w niedzielę do 23 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
4: Dzień dobry, po ósmej pojawią się muzyczne, premierowe wypadki drogowe. To nie jest pomyłka, to nie są żarty, to są fakty.
5: Po ósmej z okazji piątku wystąpią też piątkowe wymówki, które usprawiedliwiają zbyt późny powrót do domu z pracy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz zagra nam cudowny duet Olivia Newton-John i John Travolta na zegarach. 5 po 8.

0: Do ostatniej nutki. King, Tilaf w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a ten dzień to piątek, nareszcie piątek, gdzie wady, 11 minut po 8, a teraz dowiecie się, co ma piernik do wiatraka, a dokładniej co ma nowa muza do jazdy autem.
1: W dniach premiery nowych płyt albo piosenek ulubionych wykonawców rośnie liczba wypadków drogowych.
0: Co?
2: Szok!
1: Gdyż zamiast skupić się na prowadzeniu samochodu, grzebiemy w czasie jazdy w serwisach streamingowych, no i nieszczęście gotowe.
2: Tak. No i my gramy tylko piosenki od dawna znane i uwielbiane, to wiecie, więc Radio Złote Przeboje, w skrócie RZP, gwarancją bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polecamy ubezpieczenie OC, AC, RZP.
0: Ładne.
2: No i gramy tak, żeby jazda była płynna. Summer Jam.

0: Jeden poranny prowadzący był na dyskotece, drugi poranny prowadzący był na dyskotece, trzeci był przy tej piosence się bawił. Jakby to było wczoraj, nie uwierzymy, nigdy nikomu nie uwierzymy, że od premiery tego przeboju CC Catch minęło 40 lat. Minęło jak jeden dzień, 19:08. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest 19:08. Kochani, jeszcze tylko przez 10 minut zbieramy najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, za późno wracających. Jeśli macie dobrą, to dzwońcie pod 224430, a warto, bo za najlepszą mamy w prezencie złotą kawę porannego programu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9?
13: Od 6 do 9 w Rzepce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji nadciągającego weekendu zbieraliśmy przez cały poranek najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy albo wcześnie wracających, ale następnego dnia. No i czas na podsumowanie.
2: Kochanie, zeszło mi się dzisiaj nieco dłużej w pracy, bo musiałem pomóc koledze kopać bitcoiny w piwnicy.
3: Wróciłem później, bo czyściłem przewoły kominek.
4: Dlaczego tak późno wracam z pracy? A kto ci powiedział, że ja wróciłem? Ja tylko po gitarę.
5: Mój mąż mówi tak, jak każe mu wracać tam, gdzie był, on mówi, kochanie, nie mogę, bo tam już nic nie zostało.
6: Wiem, kochanie, wiem. Też jestem wściekły, że pracuję od świtu do nocy i nikt tego nie docenia.
7: A oto wymówka mojego męża. Kochanie, przysięgam, chciałem dziś wrócić na czas, ale kolega przyniósł do pracy zakwas na chleb, no i wszyscy patrzyliśmy, czy już bąbelkuje.
8: To powiem wam, zakwas przerosł nawet przeprowadzenie nurogęsi przez jezdnię.
1: Oj tak.
9: No i właśnie dlatego za obserwację bąbelków wysyłamy w nagrodę złotą kawę porannego programu. Będzie jak znalazł, na prezent dla żony. Ładnie zapakujemy, obiecujemy. A po weekendzie, grzecznie i na czas, obiecujemy wrócić do was z nowymi pomysłami na tematy.

0: i Bregowicz, polsko-bałkańska pobudka piątkowa. Czujecie już? Czujecie nadchodzący, nadciągający weekend? Hop, hop, hop, bo my hop, hop, hop. Już nie możemy usiedzieć na miejscu. Za 21:09.
1: A ja mam trochę inną propozycję, bo zagramy za kilka minut gościa, który ma tak niski głos, że najlepiej słucha się go leżąc, bo te niskie dźwięki ścielą się w okolicach dywanu. Posłuchajcie Barry White'a w radiu Złote Przeboje i nigdzie się nie śpieszcie. Dajcie spokój, piątek nie zając, nie ucieknie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Polki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
1: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
0: Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
0: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama. Złote przeboje w drodze.
17: Na głównych trasach zrobiło się tłoczno. W Sanoku zwolnicie m.in. na Królowej Bony i Mickiewicza. Sporych utrudnień spodziewacie się w Iskrzyni. Trwa tam remont mostu, przez co wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
16: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To była grupa Duet, You Rhythmics, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9. Dzisiaj przez cały poranek mieliśmy temat i dla mężów, i dla żon. Coś, co było ciekawe dla jednej i drugiej strony. Udało nam się bowiem stworzyć listę najczęstszych wymówek mężów późno wracających do domu.
1: No to podsumujmy. Najczęstsze wymówki obejmują nadgodziny i ważne projekty w pracy, korki i problemy komunikacyjne, niespodziewane spotkanie ze współpracownikami, awarie samochodu lub konieczność wizyty u mechanika lub pomoc koledze w nagłej potrzebie.
2: Można też jeszcze zastosować biblijną metodę, tak zwaną na Jonasza, i powiedzieć, że 3 dni spędziłeś we wnętrzu wieloryba. To była poranna sztuka ściemniania, a teraz poranna sztuka latania od Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 8 minut 9.

0: doskonała. Przy okazji tego przeboju Lady Punk nieustannie przypominamy, jeśli praktykujecie sztukę latania, to doradzamy startowanie z ziemi. Z ziemi. Lady Punk za nami, za 5:09. A jeśli nie wiecie, gdzie na weekend, to mamy propozycję.
1: W ten weekend można na przykład wybrać się na Festiwal Burgerów, w którym mieście taka smakowita impreza. O tym już za moment. W wiadomościach o 9:00 posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A Kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: 22 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
16: Są pytania po deklaracji Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Od północy w całym Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Tegoroczne lato ma być upalne i suche. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. W Polsce jest obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu słyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy te 5 tysięcy, o których mówi Donald Trump, to w ramach tej rotacji, czy to jeszcze dodatkowe siły? Tego nie wiadomo.
17: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu, z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump i taki symbol jego polityki, czy polityki opartej na deklaracjach.
16: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Koszalińskiej Politechniki. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście. Dotyczy on sklepów i stacji benzynowych. Prohibicja nie obejmuje na przykład restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. Do końca roku zakaz będzie obowiązywać między godziną 23 a 6 rano. To święto dla miłośników burgerów. W Łodzi rusza dziś Jemy w Łodzi Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
18: Zawsze królowały kotlety wołowe, natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
16: Festiwal potrwa do 31 maja. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche. I znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Niño może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
19: Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
16: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grawitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
1: Sport w 30 sekund.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushait 4-1 i zdobyło mistrzostwo. Pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefle Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1. W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk, Wrocław i Arka Gdynia.
20: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
1: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
16: Dużo dzisiaj słońca w całej Polsce i ciepło będzie od 20 stopni w Gdańsku, 22 we Wrocławiu i Krakowie, także w Poznaniu, do 23 stopni w Warszawie i Zielonej Górze. Weekend też ciepły, ale w niedzielę pojawi się deszcz.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Ciepło w weekend, to są jakieś anomalie pogodowe w Polsce. A teraz zmieniamy temat. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900? Zapraszamy na poranny konkurs, którego finał już niebawem, już o 9.30.
15: No i w parę chwil dosłownie będzie można zarobić 1500 zł. Macie ochotę na coś takiego? No to zapraszamy. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje. Zgłaszajcie się przez stronę złoteprzeboje.pl i pamiętajcie, że główną bohaterką tego konkursu w tym tygodniu jest Beata Kozidrak. To czekamy na was i gramy kombi. Kochać się za późno jest 5 po 9.

0: Przy tej okazji tych dźwięków chcieliśmy Państwu przypomnieć, że...
1: Eros to Bóg miłości i pożądania.
0: Aż to zabrzmiało. No i wyszło tak, że jak pan Eros Ramazzotti przyjechał na zaproszenie Radia Złote Przeboje do Krakowa, to fani się zakochali. I tak pożądali, że przyjedzie jeszcze raz w przyszłym roku, tym razem do Łodzi. Chcieliśmy tu przypomnieć.
2: Tak. I też was na ten koncert będziemy zapraszać i zabierać. Oczywiście. A teraz za chwilę w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry wystąpi Salt and Pepper, czyli mieszanka soli i pieprzu, żeby piątek był pikantny i smakowity. W kwestii pikantności piosenka nazywa się Pogadajmy o seksie, Let's Talk About Sex, a w kwestii smakowitości to może przy tej okazji nabierzemy właśnie apetytu. No to co? Gramy.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie do zgarnięcia było codziennie 1500 zł. Wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. I w tym tygodniu pytania dotyczyły naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A ostatnią kasę powalczy słuchaczka Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie.
3: Agnieszko droga, płacimy po 100 za każdą poprawną odpowiedź. Pewnie słyszałaś, ale przypominam, że po 5 poprawnej nagroda podskakuje do 1500 zł. Tak wczoraj było na przykład i trzymamy kciuki, żeby dzisiaj też się udało.
2: No, ja ale... też trzymam mocno.
3: Pewnie. Musimy uprzedzić, że gramy do pierwszego błędu i że masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Poprawną oczywiście. Gotowa jesteś?
2: Tak, jestem gotowa.
1: Pamiętaj, że niektóre pytania są tak proste, że aż po prostu podchwytliwe i można się nabrać. Tak więc koncentracja pełna i Agnieszka walczy o kasę. Uwaga, pytanie numer 1. Jak nazywa się zespół, którego wokalistką jest Beata?
2: Bajmo, oczywiście.
3: No, no jasne, super. No to teraz uwaga. Jaki tytuł nosi piosenka Bajmu, w której Beata śpiewa, że jezioro ma twój zapach i twój smak?
2: Jezioro szczęścia.
3: No pewnie.
1: Trafiło na fankę. Tak, pytanie jest. Numer 3. Lecimy dalej. Uwaga. Siedzę i myślę, czy ta piosenka to solowy utwór Beaty, czy pochodzi z repertuaru zespołu Bajm?
2: Solowy.
1: No. Siedzę i myślę i dobrze myślisz. Solowy.
3: Dobrze myślisz, tak. 300 już na twoim koncie. No to teraz uwaga, uwaga. Beata swoją pierwszą solową płytę nagrywała w zagranicznym studiu. I teraz pytanie. Było to w Danii czy na Grenlandii?
2: Danii.
3: Tak. Studio Puk, 400 na twoim koncie.
1: I tak oto, przed tobą, Agniecha, słuchaj, finałowe pytanie za 1500. Uwaga. Ile piosenek z nienapisanym przez siebie tekstem zaśpiewała Beata w karierze? Z zespołem Bajm oraz na solowych płytach można pomylić się o jedną.
2: 4.
3: Wiesz ile? Jedną! To była Rzeka Marzeń. Tekst napisał Jacek Skubikowski. Wszystkie piosenki pozostałe, które Beata zaśpiewała, to są jej teksty. A do niektórych sama napisała muzykę.
2: No, kurczę. To było ciężkie pytanie.
1: Było. To już takie level ekspert, ale to nie zmienia faktu, że Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu dzisiaj w zabawie 1500-100-900 w edycji specjalnej z Beatą Kozidrak wygrywa 400 zł i pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: Doskonale!
2: Ekstra, naprawdę dziękuję bardzo.
3: To my dziękujemy.
2: Czy mogę pozdrowić kogoś?
3: Oczywiście, śmiało.
2: Więc tak, pozdrawiam mojego męża, moje wszystkie dzieci i moich wszystkich znajomych.
3: I teraz wszystkich fanów po tym dzisiejszym spotkaniu w Radiu Złote Przeboje. My też ściskamy i pozdrawiamy. To była Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu, a w przyszłym tygodniu mamy Dzień Mamy. Pamiętacie o tym? I od poniedziałku o tej porze będziemy pytali, co masz po mamie i nagrody w zamian będą.
0: 1500-100-900.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
19: Barbara, kupiłem taniej.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Ten zespół, ta kapela, która nam grała i śpiewała w radiu Złote Przeboje, nazywa się Fun Factory, czyli to była fabryka wszystkiego najlepszego, przyjemnego, zabawnego, imprezowego, radosnego i tego wam życzymy i wychodzimy z futryną w tym momencie.
1: Dziękuję. Zdecydowanie. Nasza wytwórnia dobrego humoru, nasz kombinat powróci po weekendzie, w poniedziałek od bladego świtu, a to jest poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Bardzo
2: dziękujemy.
1: A Gosia Kościelniak, już przy mikrofonie.
2: Tak, ja też dziękuję wam. I teraz już za 8 minut godzina 10. Mogę tylko radośnie zaprosić na przedpołudnie z radiem Złote Przeboje piątkowe, a Bee Gees jeszcze do tego wszystkiego dokładają, śpiewając You Win Again.

0: Dobrze, już za 4 minuty będzie godzina 10, więc zapraszamy na najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta, naszej okolicy. W Radiu Złote Przeboje sprawdzimy prognozy pogody, a potem znów największe przeboje lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
1: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Bieszczad.
11: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Gumowe kule zamiast dotychczasowych metod, tak od teraz będzie wyglądać odstraszenie niedźwiedzi w Bieszczadach. Sejm przyjął właśnie nowe przepisy. Marcin Starzec.
12: Biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny nie kryje, że nauka ostrzegała przed tym scenariuszem już od lat.
13: Grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
11: Teraz słowo należy do prezydenta. A w Sanoku szykują się duże zmiany dla zmotoryzowanych. Od najbliższego poniedziałku na ulicy Lipińskiego obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Zanim jednak na drogi wyjedzie ciężki sprzęt budowlany, Sanok opanuje klasyczna elegancja. W ramach Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych do miasta zawita blisko 50 historycznych maszyn. Będzie można je podziwiać w wyjątkowej scenerii rynku galicyjskiego w sanockim skansenie. Z kolei influencer Łatwogang rusza z nową akcją. Szczegóły u nas za godziną.
10: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
10: Pogoda w Bieszczadach.
11: Na termometrach mamy 17 stopni. Słońce definitywnie wygrało dziś starcie z chmurami, więc światła nad Bieszczadami będzie pod dostatkiem. Choć teraz jest bardzo przyjemnie, to wciąż nie jest to szczyt dzisiejszych możliwości. Temperatura cały czas rośnie. Po południu wyniesie 20 stopni. Deszczu w planach nie ma. Wiatr powiewa słabo, chwilami umiarkowanie. Nie przeszkadza.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
14: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy to piątkowe przedpołudnie z Kim Wilde. Będzie dużo największych przebojów lat 80. i 90., ale nie tylko.
16: Radio Złote Przeboje.
15: No bo o godzinie 12:30 będzie z nami i Piotr Jaworski, no i nasza koleżanka od początku maja, fantastyczna, jedyna i wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, Beata Kozidrak. O 12:30 opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a opowiada pięknie. No a już za chwilkę zaczniemy nasz temat z cyklu Robota nie zająć.

bo ta nie zając, więc jednym uszkiem, mam nadzieję, słuchacie Radia Złote Przeboje. Badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 Polaków, pokazuje, że relacje w pracy, tak, relacje w pracy to jest jeden z jaśniejszych punktów naszej zawodowej rzeczywistości, w której wszyscy tkwimy. Zadowolenie z kontaktów ze współpracownikami średnio oceniamy na 6,7 w 10-stopniowej skali, aż 60% z nas ocenia je wysoko. Co więcej, 64% Polaków twierdzi, że ma na co dzień do czynienia z ciekawymi ludźmi w pracy. No i to oczywiście buduje trwałe więzi. W trakcie całej swojej kariery średnio poznajemy w pracy 2 przyjaciół na życie. Co ciekawe, relacje te najwyżej oceniają najmłodsi i najstarsi pracownicy, no co pokazuje, że są one ważne na każdym etapie naszej drogi zawodowej. Jeśli macie wyjątkowy zespół ludzi w pracy, to co sprawia, że wasz zespół jest właśnie taki wyjątkowy? 2-2, 4-4 i 3-0. Oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź. Do 12 czekam na telefony. Zróbcie sobie przerwę, robota nie zając. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2-2, 4-4 i 3-0.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

29 Radio Złote Przeboje. Przed nami wielki przebój z grupy Jestem z roku 1994. Grupa Perfect rozpoczęła tą płytą swój nowy etap działalności już bez pierwszego swojego lidera i głównego twórcy największych przebojów, wczesnych Zbigniewa Hołdysa. I to właśnie z tej płyty pochodzi Kołysanka dla nieznajomej, w której Grzegorz Markowski po raz pierwszy wprost śpiewał o miłości. Mało znanym faktem jest to, że Kołysanka dla nieznajomej została nagrana na tej samej gitarze, na której Jan Borysewicz nagrał Zawsze tam, gdzie ty, niezapomnianą balladę, jeden z największych przebojów Lady Punk. Lider tej formacji później podarował ten instrument Ryszardowi Sygitowiczowi. Radio Złote Przeboje, Perfect i Kołysanka dla nieznajomej, specjalnie dla wszystkich, którzy tę piosenkę bardzo lubią. Ja jestem wśród nich i cieszę się.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Robota nie zając.
1: Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2244 i 3 0.
2: Witam, Konrad z tej strony. Co sprawia, że nasz zespół jest wyjątkowy? Pracuje nas 16 osób, ale nie pracujemy razem. Dlaczego? Bo jesteśmy kierowcami i każdy jedzie swoją trasę. I to właśnie czyni wyjątkowym, bo nikt się nie musi nikim kłócić, ani się z nikim mordować.
1: Najlepszy był ten psotny śmiech w środku. No i jeszcze jeden telefon.
3: Dzwonię w sprawie super mega zgranej ekipy z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jesteśmy tak zgraną ekipą, że ktokolwiek z nas ma jakiś problem, cokolwiek, każda osoba ma dla niego 10 rad i absolutnie jesteśmy w stanie wyciągnąć się z każdego doła.
1: I to się liczy w zespole, w pracy. To prawda. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Za najciekawszą odpowiedź, a czekam do 12 na telefony, oddam naszą torbę lnianą na zakupy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zróbcie sobie przerwę, zadzwońcie do Radia 2244 i 3 0 albo napiszcie robota@złoteprzeboje.pl. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?

zatrzymajmy lepiej późno niż wcale. Natalia Kokulska, to zatrzymujemy teraz lepiej późno niż wcale, bo już za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Erste Bank Polska.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
0: Wiadomości z Bieszczad.
2: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Influencer Łatwogang, który niedawno rozbił bank rekordową zbiórką na onkologię dziecięcą, powraca z kolejną wielką akcją. Tym razem stawką jest życie 8-letniego Maxa Tockiego. O szczegółach tego wyzwania Monika Trykowska-Chwila.
3: Plan jest ambitny, przejechać rowerem całą Polskę od Tatr aż po Bałtyk. Łatwogang startuje dziś po południu z Zakopanego, a jego celem jest Gdańsk. Każdy kilometr tej trasy to realna pomoc w walce o zdrowie 8-letniego Maxa Tockiego z gminy Lesko. Czasu jest mało, a kwota do zebrania zawrotna. Trzeba aż 12 milionów złotych na ratującą życie terapię.
2: Wysiłek influencera to nie jedyna dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców regionu. Prawie 1 750 000 złotych trafi na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z naszego województwa. A w Brzozowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była wyjątkowa, bo połączona z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej. Jest zgoda na odstraszanie niedźwiedzi bronią gładkolufową. Szczegóły u nas za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
2: W Bieszczadach mamy już 18 stopni. Trzeba przyznać, przedpołudnie wygląda bardzo ładnie. Słońce świeci na całego, a nieliczne chmury tworzą tylko delikatne tło dla błękitnego nieba. Region pulsuje energią w majowym cieple. A co najlepsze, to jeszcze nie koniec, bo po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni. Zdaniem synoptyków, ciepły i bez opadów. Będzie cały weekend.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: 11:02, tu Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Przed nami przebój ze ścieżki dźwiękowej z filmu Flashdance. Rok 84. Tak zaczniemy tę wspólną godzinę. Jeśli jesteście w pracy, pamiętajcie, robota nie zając.

przed nami przebój, do którego wideoklip jest stylizowany na lata 20 ubiegłego wieku i na planie teledysku wykorzystano specjalną scenografię nawiązującą do tamtego czasu, a w nagraniu wzięli udział liczni aktorzy, bardzo ciekawi, bo i człowiek wąż, i człowiek guma, i liliput, także mężczyzna ważący 150 kg. Reżyserem obrazu jest Patrycja Woj. Robert Gawliński, bo to on właśnie, śpiewa w utworze "Skończyło się love story, jestem już zmęczony, wracam dziś do żony". No ale zapewniał zawsze, że piosenka nie ma wiele wspólnego z jego życiem prywatnym i tego samego zdania jest Monika Gawlińska, która dodała: jesteśmy 20 lat po ślubie, nie chcemy się rozwodzić, zapytajcie nas za jakiś czas. No ale to było w 2007 roku, więc już teraz są po ślubie o wiele dłużej. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?
1: Mam pod sobą 60 pracowników. Żaden z nich nie wymaga podwyżki, nigdy nie narzeka. A dlaczego? Hoduje bydło. One potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Najlepsi pracownicy na świecie. Pozdrawiam, Szymon.
0: Czyli potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. No to w sumie tak samo jak my, ludzcy pracownicy. Potrzebujemy jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Tylko że ponieważ nikt nam tego nie przyniesie, musimy iść do sklepu i kupić. A więc no niestety potrzebujemy czasem podwyżek. I jeszcze jeden telefon.
2: Witam, mam na imię Beata, pracuję w środowiskowym domu samopomocy w Nowym Dworze, jestem terapeutą zajęciowym. Nasz zespół jest najcudowniejszy na świecie, pracujemy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy cudownych ludzi tutaj, a kierownik jest po prostu dusza człowiek, pan Marcin. Sprawiamy, że każdy dzień jest nową nadzieją, nowym wyzwaniem. Jesteśmy po prostu drugą rodziną dla siebie.
0: Serce rośnie, kiedy słyszy się właśnie taką krótką opowieść o swoim zespole w pracy. Bardzo mocno pozdrawiam. 2244 i 30. Co sprawia, że zespół w twojej pracy jest wyjątkowy? 2244 i 30. Do 12 czekam na telefony.
3: Robota nie zając.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na

0: wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

początku maja jest z nami w redakcji Beata Kozidrak. Można powiedzieć, że nasza radiowa koleżanka i to już nawet nie taka nowa, bo trzeci tydzień z nami jest i codziennie o 12.30 opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o kolejnym swoim przeboju. Tylko ona potrafi tak opowiadać o tym, dlaczego, jak, w którym momencie powstał dany przebój. Wczoraj przepięknie z przyjęciem opowiadała o piosence Szklanka Wody. Co skłoniło ją do napisania tego tekstu i zaśpiewania tego przejmującego przeboju. Posłuchajcie, co dziś o 12.30 opowie Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Dobre Genesis, stare, dobre, świetnie brzmiące. Za 5 minut będzie południe, już piątkowej. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow, kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.
3: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Bieszczad.
19: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Gumowe kule zamiast dotychczasowych metod, tak ma wyglądać odstraszanie niedźwiedzi. To systemowa odpowiedź na coraz częstsze wizyty drapieżników przy ludzkich zabudowaniach. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Zanim jednak nowe przepisy wejdą w życie, na Podkarpaciu rusza inna operacja w terenie. 28 maja rozpocznie się dodatkowa akcja szczepienia lisów. A dzisiaj po południu oczy całej Polski zwrócą się w stronę Zakopanego, skąd na dwóch kółkach rusza Łatwogang. Popularny influencer chce przejechać rowerem cały kraj aż do Gdańska, by uratować 8-letniego Maxa Tockiego z gminy Lesko. Monika Trykowska, chwila.
20: Chłopiec walczy z ciężką chorobą genetyczną, która każdego dnia odbiera mu sprawność. Jedyną szansą na powstrzymanie zaniku mięśni jest terapia wyceniona na 12 milionów złotych. Cała wyprawa będzie transmitowana na żywo w sieci. Każdy może śledzić przejazd i dołożyć swoją cegiełkę do tej wielkiej zbiórki.
19: Łatwogang zapowiedział też, że jeśli przed dotarciem do Gdańska uda mu się zebrać brakujące 12 milionów złotych, to po krótkim odpoczynku wróci rowerem do Zakopanego.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
19: Południe w Bieszczadach w pełnym słońcu i z temperaturą wynoszącą 18 stopni. Jest ciepło i zdecydowanie wiosennie. Choć po 15 na niebie może pojawić się nieco więcej chmur, to na razie pogoda nie planuje żadnych przykrych niespodzianek. Cały czas celujemy w dzisiejsze maksimum, czyli 20 stopni. Jutro możemy liczyć na 22 stopnie, w niedzielę 23. Weekend zapowiada się pogodnie i bez deszczu.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: Kto lubi piątek? No, widzę, że wielu z Was. No, a kto lubi piątkowe popołudnie? Jeszcze więcej. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Michael Jackson na początek. Beat It. Rok 1982, a to największe przeboje lat 80. i 90. Zaraz potem Meslowic, a potem już podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzwoniliście do Radia Złote Przeboje i mówiliście o swoim wyjątkowym zespole w pracy. Dlaczego taki jest? Dzięki za wszystkie telefony i maile z biur i nawet z prokuratury były telefony od kierowcy zawodowego także, a okazało się, że jeden z ośrodków słucha Radia Złote Przeboje i zespół innego podobnego ośrodka z Polski także słucha Radia Złote Przeboje, więc łączymy ludzi dobrej woli w pracy na antenie.
2: Dzień dobry, my za to pozdrawiamy SDS z Nowego Dworu Mazowieckiego i pana Marcina, gdyż mieliśmy okazję ich poznać, ale też mamy bardzo podobny ośrodek i u nas w pracy też jest bardzo fajnie, a przy mnie jest jeden z naszych uczestników, Maciek, który chciałby coś powiedzieć.
3: Pozdrawiam całemu ekipę Radia Złote Przeboje i gdyby dałoby radę, to bym chciał redakcję Radia Złote Przeboje zobaczyć.
2: I to by było na tyle. Bardzo brakuje nam kredków. Nic nam nie brakuje. Wszystkiego mamy w bród, a co nie mamy, to sobie załatwiamy.
1: A to się może zdarzyć, że się kiedyś spotkamy i poznamy. Dlaczego nie? Ściskamy was mocno i przesyłam na pamiątkę torbę z logo Radia Złote Przeboje limitowanej edycji. Niech każdy zespół ludzi, którzy pracują razem, cieszy się dobrą atmosferą i uśmiechem, bo to daje tyle radości w życiu. A za kilka minut już u nas w Radiu Złote Przeboje kolejna rozmowa z Beatą Kozidrek. Zapraszamy.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: środku dnia, w okolicach 12.30. Teraz znowu zapraszam na rozmowę z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski, czyń honory.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Fajnie mieć taki stały punkt w ciągu dnia, do którego można dostosowywać wszystkie obowiązki, czyli najpierw pracujemy, później pracujemy, a o tej porze w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak.
3: Tak, cudowne. Witam jeszcze.
2: Dzień dobry, kolejny. Po raz kolejny. No i kolejna historia przed nami i teraz piosenka, która nazywa się Ta Sama Chwila, czyli piosenka, która kończę każdy koncert, bajka.
3: Finiszuje.
2: Ale to bez wyjątku, naprawdę?
3: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
2: Publiczność się domaga oczywiście.
3: Prawda, czeka po prostu. Jak ja już tak Piotrze mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie! Krzyk jest, nie! W ogóle, wiesz, to jest, no i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
2: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby można było wrócić do niej na przykład?
3: Piotrze,
2: mnóstwo, wiem.
3: Mnóstwo,
2: wiem.
3: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, tak. Wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
2: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
3: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
2: Tak, tak, tak, o ran. Tak, tak.
3: Mów, wiesz.
2: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
3: Pewnie jeszcze nieraz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Reklama.

Dobrze, dzisiaj chyba wcześniej zaczniemy. Tak, zaczniemy już teraz naszą zabawę, nasz konkurs z Beatą Kozidrak, zespołem Baim i wszystkim, co wiąże się najpiękniejszego, najlepszego z muzyką z lat 80. i 90. Czas na pierwszą podpowiedź, już za chwilkę się nią z Wami podzielę. Przypomnę tylko, że do wygrania w naszej zabawie, na którą odpowiadacie telefonicznie, jest radio. Białe radio z logo Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji. No i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem, który złożyła dla Was tutaj w studiu Radia Złote Przeboje. Pierwsza podpowiedź, uwaga, dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem. 2-2, 4-4 i 3-0. Kiedy zostawicie już odpowiedź, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród dobrych odpowiedzi wylosujemy tę z najciekawszym uzasadnieniem odpowiedzi na to pytanie. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2-2, 4-4 i 3-0. Dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem.

Killer and Liar. Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. O wszystkim, co istotne i dzieje się teraz, dowiecie się już za chwilkę w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
0: Reklama.
7: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
8: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
8: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł i 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejarz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
7: Dziś popołudnie piątkowe, piękne, majowe i słoneczne. Bez deszczu, nie powinno być też burz. 18 stopni najchłodniej w Koszalinie, a w całej reszcie Polski od 21 do 23.
1: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
7: W roku 1985 ten przebój, który teraz przed nami, brzmiał na każdej dyskotece i świetnie się do tego tańczyło. No nie wiem, w moim przypadku akurat w podstawówce. Ciekawa jestem, jak w waszym. Bad Boys Blue, You're a Woman, You're a Woman. 2 minuty po godzinie 13:00, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Big Mountain, a przed nami w Radiu Złote Przeboje wokalistka, która zawsze lubiła łamać zasady, a zaczęła to robić naprawdę wcześnie. Na przykład, kiedy rozpoczynała karierę wokalną w chórze kościelnym, to zaraz po próbach śpiewu w kościele biegła na zajęcia dla cheerleaderek. Debbie chciała zostać malarką, próbowała swoich sił w muzyce, ale zespół Blondie założyła dopiero, kiedy miała 29 lat. Nazwa grupy Blondie wzięła się stąd, że kierowcy, którzy mijali Debbie na ulicy, bardzo często krzyczeli za nią: ej, blondyna! Artystka najpierw się denerwowała, ale później postanowiła zrobić z tego użytek i właśnie tak nazwała swój zespół. Dodajmy, że naturalnie nie jest blondynką. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

był rok 1995. Niezwykle skromna dziewczyna, piękna, która pracowała wcześniej przy musicalu Metro, zachwyciła całą Europę i skończyła na drugim miejscu eurowizyjnej stawki. Nie można zapominać o tym, że do dzisiaj to jest najwyższa pozycja, na jakiej znalazł się jakikolwiek polski artysta w historii konkursu. Wydaje mi się, że zaimponowało im to, że miałam już styczność z wielotysięczną publicznością. Nie bałam się tego po występach w Stanach Zjednoczonych, dlatego telewizja odezwała się do mnie, mówiła po latach w wywiadach Edyta Górniak. I to właśnie na nią wtedy postawiono wszystkie nadzieje i wysłano do Dublina. Słusznie. Radio Złote Przeboje, Shakin' Stevens.

0: o złote przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: knowing me, knowing you, czyli znając mnie i ciebie, to tak myślę, że skoro jesteśmy razem w studiu, to się coś tutaj odbędzie. Teraz jakaś zamiana chyba. Gosia Kościelniak, a Tomek Brel już nabiera powietrza i to znaczy, że chyba się odezwie.
1: Chyba coś powie. Odbędzie się zamiana, tak?
0: Tak, zamiana się. Przeprowadźmy ją.
1: No, liczyłem na jakąś kawusię, jakieś ciasteczko, ale widzę, że nic z tego. No dobrze, będziemy sobie mimo wszystko uprzyjemniać piątkowe popołudnie, to mogę wam obiecać. Zaczynamy w takim razie. Monika Brodka.

0: New Order, czyli zespół, którego nazwę można by przetłumaczyć jako nowy porządek. No, uporządkujemy na pewno pewne rzeczy przed weekendem, w końcu przed nami ostatnie godziny pracy. Piątkowe popołudnie, za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w ostatnim w tym tygodniu konkursie z Beatą Kozidrak. Także proszę zachować wzmożoną czujność.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Dochodzi już 14, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Marcin Krzemiński.
10: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
11: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
10: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
12: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
10: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
13: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
10: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
13: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
10: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem. Tu od 16 do 19. No na pewno będziemy też bacznie sprawdzać prognozy na weekend. Póki co wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę pięknie. Za kilka minut kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Absolutnie piękne, możecie je postawić choćby w kuchni. Pasuje do wszystkiego. No a muzyczne plany doskonałe za chwilę Cardigans, a teraz może i artysta jednego przeboju, ale za to jakiego? Ever David.

0: jest jeden z największych przebojów końca lat 90. Cardigans w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Coś mi się wydaje, że dzisiaj bardzo szybko uporamy się z zagadką, którą ma dla was Beata Kozidrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, a jeżeli chodzi o wasze odpowiedzi, no posłuchajcie.
1: Witam. Hasłem jest słowo Okin i Lud. Jest to jedna z piosenek zespołu Bajm.
2: O tym nie pomyślałam, ale... to nie to.
0: To może troszeczkę pomogę. Druga podpowiedź brzmi tak. Piasku jest tam więcej niż na bałtyckiej plaży. O, i tak mi się wydaje, że teraz będzie zdecydowanie łatwiej. Moi drodzy, jeżeli wiecie, co to może być, no to zapraszam. Odpowiedzcie na naszej automatycznej sekretarce i nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i nasze piękne radio z logo Złotych Przebojów. Do zgarnięcia. Finał o 17.30. 22 44 30 to numer do mnie.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.

0: długości. Pokryty jest nawierzchnią gładką i równą jak stół. Zainstalowano też na nim platformę widokową, bo leży w rezerwacie chroniącym niewyobrażalne ilości ptaków. Po niemieckiej stronie pijemy kawę, wsiadamy na rower i ruszamy. Trasa Blue Velo poprowadzi na północ do Świnoujścia. Jadąc za znakami na południe, dotrzemy aż do Czech. Ale ja bym pojechał na wschód. Zieloną, pachnącą, odludną i przepiękną rowerową trasą po Jeziorze Zachodnich. Co roku jest doskonalsza i ma coraz więcej odnóg. Jeśli skręcicie w jedną z nich, to zachwiejecie polskim rynkiem rolno-spożywczym. Na 20 kilometrze trasy ze Złocieńca do Połczyna Zdroju traficie na bardzo długi szpaler drzew czereśniowych. Są bezpańskie, a rosnące na nich jakże luksusowe czereśnie może zrywać każdy i jeść ile wlezie. Nie żałujcie sobie, a za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze kupicie dobry rower, którym objedziecie niejedno po jeziorze.
1: Ruszcie z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
16: Tanie tutaj jest Stokrotka.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
20: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka.
23: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Sekundy, tylko dwie minuty, a ile to radości, prawda? Queen i We Will Rock You w Radiu Złote Przeboje. Kawałek, który liczy sobie, no już prawie pół wieku, to jest nie do uwierzenia. Tak swoją drogą to pamiętam, jakim powodzeniem cieszyły się bilety na cykl koncertów Queen symfonicznie. A propos koncertów, to dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka też będą bilety. Dire Straits symfonicznie, no trwają też wielkie obchody 50-lecia zespołu Kombi i w tym temacie też coś się znajdzie. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje po 18, a najlepiej w ogóle nie wyłączajcie. Kim White teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę sprawdzone wiadomości.

0: Podobno jednego dnia skończyła college, a drugiego miała podpisany kontrakt z wytwórnią płytową. No i tak się robi karierę. Za chwilę 15 wiadomości, zerkniemy też na pewno do prognoz, tym bardziej, że no takie prognozy to aż radość czytać.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Płacisz Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Reklama.
11: 22 maja w kalendarzu, piątkowe popołudnie przed nami, właśnie minęła 15, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
12: Powiadomienie ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
13: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
14: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
13: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
12: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
15: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
12: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7,8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, między innymi kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacje dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W kinach w Sanoku i Lesku wielki powrót, na który czekali wszyscy. Na ekranach Diabeł ubiera się Prady 2. To filmowa odtrutka na całe Złotego Świata i dawka humoru, jakiej teraz potrzebuje każdy z nas. Przed kamerami ponownie stanęła absolutna elita. Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt i Anne Hathaway. To po prostu trzeba zobaczyć. Sobota z kolei to moment, w którym Sanok oddaje głos młodości. Od godziny 15 sanockie Błonia zamienią się w centrum juwenaliów. Gorące koncerty, strefa gastro i ta legendarna studencka energia będą trzymać w napięciu aż do białego rana. Równolegle od samego rana w sobotę na basenie Mosiro odbywać się będą zawody pływackie Tsunami. Każdy, kto wpadnie kibicować młodym talentom i przyniesie karmę dla wesołego kundelka, dorzuci swoją cegiełkę do tej wyjątkowej akcji.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
11: Do końca dnia będzie pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem. Tu od 16 do 19. Przed chwilą sprawdzałem też prognozy na weekend, no i wygląda na to, że pięknie będzie, ciepło, nawet do 27 stopni, tyle na zachodzie. No i takie prognozy to nam się bardzo podobają. Za kilka minut odwiedzi mnie Marzena Rogalska i posunujemy razem plany na weekend, a teraz muzycznie sprawdzimy, jak brzmiał początek lat 90. No, brzmiał doskonale. Mileę Farmera.

Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje. Za niecały miesiąc będzie obchodziła kolejne urodziny, no już szóstka z przodu. Tymczasem pamiętam, jak to nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, opowiadała o swoich majowych urodzinach, że zwykle spędza je na scenie. Tymczasem, jeżeli chodzi o koncerty, no to wygląda na to, że Beata Kozidrak spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged na Zamku w Lublinie, przełom lipca i sierpnia, i na ten koncert będziemy się na pewno zapraszać, ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym muzycznym wydarzeniem. Za chwilę Marzena Rogalska, z którą postujemy sobie plany na weekend, a teraz artysta, który też niedawno u nas koncertował, Silla.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.

0: złoto-brązowo, Golden Brown i The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja aż wstanę w tym momencie, bo w naszym studiu Marzena Rogalska. Powiedz mi, czy mój outfit jest okej?
1: Okay? Wiesz co, Tomek, ja cię kocham w każdym wydaniu, ale wiesz, że ja już się zastanawiam, co ja się ubiorę jutro na spotkanie z Tomkiem Jacykowem. Ty, słuchaj, nie chciałbyś wiedzieć, jak wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Ja nie wiem, czy Tomek pamięta, pewnie pamięta, ale ja mu jutro zamierzam przypomnieć. I ja nie wiem, Tomciu, na czym to polega, że on może założyć w naszym pojęciu jakieś najdziwniejsze ciuchy, ten Jacyków. Milion broszek mieć w klapie wpiętych i jemu to pasuje. Wiesz, no bo to jest taka osobowość. A ty w ogóle tak zwracasz uwagę do końca na to, co się ubierasz, czy bierzesz pierwszy wygodny ciuch?
0: Tak, tak.
1: To jesteś ten typ, no. Ja też jak sobie coś upatrzę, to uwielbiam po prostu, wiesz, szafa pęka w szwach, a ja chodzę w tych samych pięciu rzeczach. I weź tu, człowieku, bądź mądry. No jutro trzeba się zapytać Jacykowa, o co w tej modzie chodzi.
0: No na pewno, jakby nas zobaczył, to by zmarszczył brew. Tak mi się wydaje, nie?
1: Ja się jutro wystroję, ja ci to obiecuję. Ja nas będę dobrze reprezentować.
0: Okej. No to słyszymy się niebawem.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
2: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
1: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
1: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Czekaj!

No wygląda to imponująco. 7 dekad na scenie, tym co spotkało w życiu Cher można by obdzielić kilka osób. No i być może dlatego swoją biografię postanowiła wydawać w częściach. W 2024 pojawił się tom pierwszy. Muzyczny fenomen, czyli Cher, której od 70 lat słuchają nasze babcie, mamy, my, no i pewnie będą słuchać nasze dzieci. Taka właśnie jest Cher. Nie ma co ukrywać, że również przebogata jest biografia naszej nowej redakcyjnej koleżanki, czyli Beaty Kozidrak. W najbliższą niedzielę kolejny program Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Gorąco was zapraszam. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje w niedzielę po południu. A za kilkanaście minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w konkursie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia nasze radio z logo Złotych Przebojów, no i piękne zdjęcie podpisane właśnie przez Beatę. To wciąż czeka na szczęśliwego finalistę. Finał o 17.30. No a po wiadomościach na pewno sama Beata Kozidrak odrobinę podpowie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
11: Właśnie minęła 16 w kalendarzu 22 maja, piątkowe popołudnie przed nami, czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
12: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
13: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem. Pali się około 3 hektarów lasu, przy tym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
12: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
14: Blokada ciśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez ciśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
12: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
15: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
16: It's really cool. We really like this city.
17: No, już się robi się cieplej, to od razu.
18: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
12: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
19: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W kinie Orzeł w Ustrzykach w ten weekend króluje Michael. To biograficzna opowieść o artyście, który całkowicie zrewolucjonizował muzykę i taniec. Zobaczycie drogę Jacksona od dziecięcej gwiazdy w Jackson 5 aż po status światowej ikony. Jeśli jednak od oglądania tańca wolicie sami ruszyć na parkiet, kierunek Baligród. Jutro w Gminnym Ośrodku Kultury ruszają warsztaty Latin Choreo i Latin Power. Idealna okazja, by zadbać o kondycję i spalić kalorie w gorących rytmach. Na koniec zaglądamy do Ośrodka Kultury w Rzepedzi w piątek 29 maja, więc już za tydzień odbędzie się tam wspólne świętowanie Dnia Matki i Ojca. W programie czekają występy dzieci, słodki poczęstunek oraz loteria.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
11: W sobotę będzie pogodnie, nigdzie nie powinno padać i ciepło. Temperatury od 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21. W niedzielę może popadać, możliwe również burze, zwłaszcza na południu, a na termometrach 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie. To już na pewno za chwilę pojawi się kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Pojawiły się już dwie podpowiedzi, wszystko powinno być już jasne, ale nieprzekonanych przekonywać będzie do poprawnej odpowiedzi sama Beata Kozidrak. Już za kilka minut zafunduje nam trzecią, ostatnią podpowiedź. Piękne zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio, które odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. z naszym logo Radia Złote Przeboje. Na pewno o 17.30 do kogoś w sprawie prezentów zadzwonię.

0: Ryan Parry, Dolce Vita. Z pewnością Dolce Vita brzmi doskonale w każdym miejscu na świecie, ale we Włoszech zdecydowanie najlepiej. Tymczasem nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, gustuje nie we Włoszech, a w Hiszpanii chyba najbardziej. A propos, no to przeglądam, co do tej pory nagraliście na naszej automatycznej sekretarce w temacie tajemniczego miejsca, którego szukamy. Miejsca, w którym bywa gorąco, ale też i chłodno. No i tu zaczęły się poszukiwania.
1: Hasłem jest słowo okien i lód.
0: Pojawiła się też nie wiedzieć czemu taka odpowiedź.
2: Moje kochane Radio Złote Przeboje, z tej strony Katarzyna. Chodzi o piosenkę Diament i Szul.
0: No to w takim razie teraz pora na kolejną, ostatnią podpowiedź, a podpowiadać będzie sama Beata Kozidrak.
3: Śpiewam, że nie ma tam wody. Już wiesz, jakie jest rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
0: Wszystko powinno być już jasne, tak sobie myślę. Radio z logo Złotych Przebojów i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem to są prezenty, które mam dzisiaj dla was. I w tej sprawie o 17.30 do kogoś będę dzwonił. Jaka może być poprawna odpowiedź? Zapraszam 22 44 30. Odpowiadając na pytanie, pamiętajcie, żeby też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Anita Lipnicka teraz.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. No a teraz nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu planujemy wakacje.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: W temacie wakacyjnym co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Każdy chciałby mieć all inclusive, na dodatek zapłacić jak najmniej. No właśnie, jak upolować wakacyjne okazje? Przede wszystkim trzeba działać sprytnie i nie przywiązywać się do jednego terminu czy kierunku. Najtańsze oferty często pojawiają się wtedy, gdy możemy polecieć kilka dni wcześniej albo wrócić później. Warto ustawić alerty cenowe i regularnie porównywać linie lotnicze. Niektórzy nawet twierdzą, że dobrze jest to robić z różnych komputerów. Dobrym pomysłem są też wyloty z różnych lotnisk. Czasem podróż do innego miasta na start pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo. No i klasyka, last minute dla spontanicznych. Najważniejsze jednak jest to, nie kupować pierwszej lepszej oferty pod wpływem chwili.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
17: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Pogodnie, ciepło, choć może pokropić deszcz na północnym wschodzie kraju. A na drogach utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. W kierunku Warszawy tam pojazd ciężarowy wjechał w bariery ochronne. Brak osób poszkodowanych, ale zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem wolnym.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
21: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
22: Radio Złote Przeboje 103,6.

To jest utwór, z którym chyba wszyscy mamy pozytywne wspomnienia. Zresztą nie tylko my, gwiazdy również. Premierę Thrillera pamięta Kasia Kowalska, czy też Agnieszka Dygant. Obie panie opowiadały nam, że to było przeżycie niesamowite. Najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki. Teraz Mel C, a za niespełna 8 minut sprawdzone wiadomości o 17:00.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
6: Właśnie minęła 17. Marcin Krzemiński ma dla Was o tej porze sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem przez nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
8: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
9: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
8: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
10: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
8: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
7: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. Ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
11: Do wartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
12: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
11: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
13: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
7: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Pogoda. W nocy będzie dość pogodnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie. W sobotę słonecznie, bez opadów i ciepło, temperatura od 21 stopni na północy, 24 w centrum do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21.
15: Sponsorem programu był Nestbank.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
2: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.

0: Coś optymistycznego i Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. No powiem tak, coś bardzo optymistycznego znalazłem na naszej automatycznej sekretarce. Nagranie Antoniego z Wrocławia, który twierdzi, że kocha Radio Złote Przeboje nie tylko za muzykę, ale też i za fantastycznych prowadzących. No miód na moje uszy. No i postanowiłem do Antoniego zadzwonić. Dzień dobry, witamy Wrocław.
1: Dzień dobry.
0: Czy Antoni jest fanem Beaty Kozidrak, że się tak niezobowiązująco zapytam?
1: Tak.
0: Tak. Słuchaj, to bardzo dobrze się składa, ponieważ w zabawie z Beatą Kozidrak do zgarnięcia zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki. No i oczywiście radio, które odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. z naszym logo. Antoni drogi, czy ty masz, gdzie to radio w ogóle postawić, gdybyś je zdobył?
1: Tak, tak.
0: A jakbyś mógł wskazać to miejsce?
1: Na stole.
0: A w jakim pomieszczeniu na stole?
1: W pokoju.
0: W pokoju. Strasznie małomówny jesteś. Słuchaj, to jeszcze jedno słowo od ciebie wyciągnę. Jakiego tajemniczego miejsca szukaliśmy?
1: Pustyni.
0: Pustyni, no wszystko absolutnie się zgadza. Słuchaj, no to w takim razie tak, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak jest twoje. Radio odbierające największe przeboje lat 80. i 90. też jest twoje. Słuchaj, miłego weekendu ci życzę w takim razie.
1: Dziękuję, nawzajem.
0: Dużo dobrego życzę, no i pamiętajcie, moi drodzy, żeby posłuchać też kolejnego programu Beaty Kozidrak, to już w najbliższą...

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Wciąż może być zablokowana krajowa 11 w Parkowie pod Tabornikami w Wielkopolsce. Zdarzyły się tam osobówka i motocykl. Jedna osoba trafiła do szpitala, wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. Pogoda w większości regionów wymarzona do jazdy, ale paradoksalnie, jak mówią policjanci, właśnie w słoneczne dni jest więcej zdarzeń, bo i nasza czujność jest mniejsza. Dlatego uważajcie na siebie.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

One Night in Bangkok i Mary Head w Radiu Złote Przeboje. Dawno, dawno temu byłem przekonany, że Mary Head to jest pseudonim sceniczny, a tu się okazuje, że on naprawdę się tak nazywa. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk, który też naprawdę tak się nazywa, zaglądałem przez ramię, no i widzę, że będzie miał dla was absolutnie fantastyczne prezenty, między innymi Dire Straits symfonicznie, no i coś dla fanów zespołu Kombi. Zresztą Grzegorz Skawiński po godzinie 18 opowie, jak to przed laty, chcąc grać, a nie mając pieniędzy, pierwszą gitarę postanowił sobie zrobić sam. Jak to było? O tym po 18.

i można się zasłuchać. Zdecydowanie tak, jak podczas tego już prawie wieczoru w Radiu Złote Przeboje, bo dobijamy do godziny 18. Obiecuję, że zagramy dla Was m.in. Las Ketchup. Będzie też Elton John, czy też Wanda i Banda. A my sprawdzimy za chwilę, co dzieje się w sporcie oraz w pogodzie na weekend.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
13: Piątek, godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
1: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedziło 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda. Różową koszulkę lider zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to warto wybrać się na jakiś spacer, natomiast uważajcie, zwłaszcza w niedzielę, bo w całym kraju może popadać deszcz, natomiast w centrum czy też na południu, na zachodzie mogą też pojawić się w niedzielę przelotne burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo już po godzinie 18, piątkowy wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że nie zabraknie pozytywnej energii. Dowód w postaci tej piosenki myślę, że jest oczywisty. Las Ketchup, a Serehe.

zespół The Bangles podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90., w którym to Beata Koźdrek w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki numerów takich jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie co robić. W poniedziałek wracamy z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Koźdrak po godzinie 12. A już teraz dajcie głośniej, bo mam dla Was Maxi Priest, Close to You.

0: I zrobiło się pięknie i nastrojowo z Eltonem Johnem. Sacrifice, Radio Złote Przeboje dla Was gra podczas tego wieczoru. A w tej chwili posłuchajcie Wandy Kwietniewskiej, znanej zespołu Wanda i Banda. Czego to się kiedyś słuchało?
1: Deep Purple to jest skojarzenie od razu Led Zeppelin i Black Sabbath, bo to są kapele, które używały podobnych środków wyrazu po prostu, podobne instrumentarium i tak dalej. No i to jest ten sam czas. Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty. Więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy, i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Zeppelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, że ten wzmacniacze, instrument i tak dalej, chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów, na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury.
0: A w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wandę i Bandę. Nie będę Julią, dajcie głośniej.

jest bardzo dobry pomysł na spędzenie piątkowego wieczoru, kiedy człowiek przebija się przez korki, wraca do domu, no i właśnie chce już rozpocząć weekend. No to takie kawałki akurat nastrój mogą tylko i wyłącznie poprawić, a za chwilę będzie jeszcze lepiej, bo mamy dla Was m.in. Ace of Base, a także Lady Punk.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
4: A flat white?
1: Też.
4: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
0: A może ekspres do kawy, automatyczny?
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
0: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Reklama. Złote przeboje w drodze.
3: Możliwe są jeszcze utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Koło Słupcy doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy i jeszcze to może trwać. Pogoda do jazdy dzisiaj bardzo dobra.
2: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Punk tacy sami podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Zresztą o początkach zespołu Lady Punk to posłuchajcie już, jak teraz wspomina Janusz Panasewicz.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogielnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka, chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogielnicki, no i cała ta produkcja tego, tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A co potem się wydarzyło, no to już wszyscy doskonale wiemy. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do końcówki lat 90. Ace of Base, Life is a Flower, proszę bardzo.

0: Zdecydowanie pojawił się tutaj duch lat 80. w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili Grzegorz Skawiński, znany z ONA, czy też Kombi, opowiada, no właśnie, o gitarach.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Kombi, słodkiego, miłego życia.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
24: Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
2: Sport w 3.
1: 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchesteru United. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Rubena Amorima.
4: Pogoda.
5: Weekend ciepły, powyżej 20 stopni. Powiedziałbym, że nawet gorący na zachodzie, bo do około nawet 27-28 stopni. W niedzielę uważajcie na przelotne opady deszczu w całym kraju oraz też przelotne burze. I w końcu nadszedł ten moment, a więc piątek, godzina 19. Można cieszyć się powoli rozpoczynającym się weekendem. Jest co celebrować, więc kawałek w radiu Złote Przeboje, nieprzypadkowy Fun Factory Celebration. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja przyznaję się, że przed chwilą nuciłem sobie razem z Andrzejem Zauchą ten właśnie kawałek w Radiu Złote Przeboje. A ja przypominam, że od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki na temat jej numerów, najważniejszych numerów, no to wszystkiego się dowiecie. Wracamy w poniedziałek po godzinie 12. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A teraz dajcie głośniej Walking on Sunshine.

0: słyszący taki kawałek, to od razu człowiek wie, że trafił do Radia Złote Przeboje i nie pomyli z żadną inną stacją. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Jacek Kawalec, prezenter, aktor, wokalista, który tak wspomina zespół Manam.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: No to posłuchajmy. Manam, Boskie Buenos, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

wieczory, kiedy słyszę jej głos. Polskie Buenos Manam podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, więc godnie rozpoczynamy weekend i też nie zwalniamy tempa, bo za chwilę między innymi Urszula, a także Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Zdecydowanie to jest kawałek idealny na piątkowy wieczór, bo nóżka aż sama chodzi. Przynajmniej tak jest u mnie tutaj w studiu Radia Złote Przeboje. Part-time lover, a więc Stevie Wonder. Natomiast proszę Państwa, czas na Urszulę, Rysę na szkle, a więc singiel Urszuli promujący jej album Supernova. Chociaż będąc bardziej szczegółowym, no to numer w anglojęzycznej wersji pojawił się jeszcze wcześniej, bo na krążku Urszula i Jumbo, która to płyta powstała w Stanach Zjednoczonych. Rysę na szkle to piosenka, która była dla Urszuli niezwykle ważna. Podobno powstała w jej małym, 37-metrowym mieszkaniu na 11 piętrze, a sama wokalistka rozważała, czy zostać w kraju, czy też na stałe osiedlić się w Stanach Zjednoczonych i nie wracać. No to posłuchajmy już teraz Urszula, Rysę na szkle w Radiu Złote Przeboje.

0: właśnie takie kawałki znajdziecie tylko w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, czas zerknąć do tego, co wydarzy się za tydzień w piątek w Warszawie, a więc bardzo ważny koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Czas wręczyć komuś wejściówki. Halo, halo, czy to Adrian?
1: Tak.
0: Radio Złote Przeboje, dzwoni Mariusz Stelmaszczyk.
1: Witam, witam.
0: Ja w sprawie konkursu Królowie Życia w Radio Złote Przeboje i biletów.
1: O tak, coś sobie przypominam, że się zgłaszałem.
0: No ja mam nadzieję, że sobie przypominasz. Chodziło o to, że maksymalnie w 5 słowach na radiozłoteprzeboje.pl trzeba było napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Ty napisałeś wolność, głośny śmiech i brak limitów. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, no to 25 maja w Warszawie odbędzie się koncert Skawiński-Tkaczyk. No i akurat te bilety lecą do ciebie. Zadowolony?
1: O, no nawet bardzo bym powiedział.
0: Więc powiem ci inaczej, po prostu organizuję ci przyszły piątek.
1: O matko, no to super, cieszę się bardzo.
0: Już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No jeszcze nad tym nie myślałem, ale myślę, że na pewno jakiegoś znajomego.
0: No to zrobię jakiś odpowiedni casting, bo akurat wydarzenie jest na tyle zacne, że to musi być naprawdę godna osoba, która z tobą pójdzie na to wydarzenie. Więc Adrian, jeszcze raz, wejściówki należą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.

dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią, to Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama. Dzień dobry, wieczór, godzina 20 w Radiu Złote Przeboje minęła i za chwilę w Radiu Złote Przeboje trochę powspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk. No a teraz dr Alban.

0: Izabela Trojanowska, jestem twoim grzechem podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, a w tej chwili rozmowa z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. No i tak wspominamy lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, no, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To było, wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej strategii.

0: Five This Love podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje, a już teraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk opowiada o filmie. Filmie, który ma się ukazać na temat, no właśnie, Janka Borysewicza.
1: To będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
2: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do rozmowy z Janem Borysewiczem wracamy za parę chwil w Radiu Złote Przeboje. Teraz będzie nastrojowo. Barry White.
3: One ticket, please. Long mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Jak piątek, to i musi być disco w Radiu Złote. Przeboje Sissy Catch, natomiast za chwilę między innymi Madonna, będzie zespół The Beach Boys, czy też Chłopcy z Placu Broni, oraz też pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, który opowie o stylówkach zespołu Lady Punk.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z apteką, czy z innym zespołem.
2: No z apteką to mógł być.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No to wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: Bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Swoją drogą Hathaway miał też niezłe stylówki. Dajcie głośniej. What is love w Radiu Złoto.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
12: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym mówimy o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w Bieszczadach i w całym regionie. Sanok otrzymał z budżetu państwa dodatkowe 5 700 000 zł, które już w najbliższy czwartek będą dzielić miejscy radni. Jakie mają pomysły na wykorzystanie tych środków? O tym opowiemy wam już za moment. Później przybliżymy wam m.in. pomysły na reaktywację linii kolejowej 102 z Przemyśla do Zagórza. Opowiemy o jednym z najciekawszych turystycznie często odwiedzanych miejsc w gminie Cisna, a także zaprezentujemy kolejny fragment książki Anny Kamińskiej Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów, poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które swoje miejsce do życia znalazły właśnie w Bieszczadach. Zaczynamy jednak od spraw istotnych dla mieszkańców Sanoka. Grupa radnych miejskich zorganizowała w czwartek konferencję prasową poświęconą tematom, które pojawią się zapewne na najbliższej sesji Rady. To dość nietypowe działanie, co już na wstępie zaznaczył przewodniczący Rady Sławomir Miklicz.
13: Konferencję prasową organizujemy niezwykle rzadko. Organizujemy wtedy, kiedy mamy jakieś ważne informacje do przekazania mieszkańcom, kiedy chcemy zająć stanowisko w ważnych sprawach. Ostatnią konferencję mieliśmy po referendum w tamtym roku, więc częstotliwość tych spotkań nie jest za wysoka, ale tak jak wspomniałem, są sprawy ważne, które chcemy przekazać. A dzisiaj mamy dla Państwa właściwie same dobre informacje. Te dobre informacje dotyczą najbliższej sesji, na której będziemy wprowadzać do budżetu 5 700 000 zł. Są to środki przyznane przez Ministerstwo Finansów naszemu miastu. Jest to wyrównanie z podatków za 2024 i 2025 rok. Przed nami ważne zadanie, podział tych środków i zabezpieczenie pewnych działań finansowych, które mają wpływ na budżet miasta. Kiedy burmistrz miasta pisze kolejne posty, kręci kolejne rolki, w których deprecjonuje pozycje radnych, podważa ich kompetencje, my zajmujemy się pracą. My zajmujemy się pracą. W ostatnim czasie komisje Rady Miasta pracowały bardzo intensywnie, bardzo często się spotykały. Między innymi właśnie w tych tematach, o których dzisiaj chcemy powiedzieć. Przez dwa ostatnie lata, bo to już dwa lata jesteśmy Radą Miasta, którą mieszkańcy wybrali w ostatnich wyborach, spotykaliśmy się z wieloma trudnościami. Trudnościami przede wszystkim takimi, że to, co Rada Miasta proponowała, co radni proponowali, było cały czas kwestionowane, było uważane za złe działania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że poprzez nasze działania zatrzymaliśmy zadłużenie miasta. Nie zgodziliśmy się w ostatnim budżecie na deficyt. Mamy świadomość tego, że musimy spłacać zobowiązania zaciągnięte jeszcze w ostatniej kadencji. Zadłużenie miasta było ogromne. Ono nadal jest bardzo wysokie. Ale poprzez m.in. działania tej Rady Miasta zostało zatrzymane, a teraz będziemy podejmować działania takie, które zmierzają do obniżenia tego zadłużenia. Naszym celem jest odnowienie zdolności inwestycyjnej naszego miasta, zmniejszenie zadłużenia, poprawa wskaźników zadłużenia przy jednoczesnej próbie realizacji jakichś podstawowych zadań inwestycyjnych, remontowych, po to, żebyśmy w przyszłości mogli jeszcze w większym stopniu zapewnić realizację tych zadań, do których zostaliśmy powołani, żeby mieszkańcy efekty tej pracy widzieli.
12: Na co radni Stanoka chcą przeznaczyć więc wspomniane na wstępie dodatkowe miliony złotych, które trafią do budżetu miasta?
13: Te 5 700 000 z pełną odpowiedzialnością będziemy rekomendować na najbliższej sesji Rady Miasta za tydzień, aby część z tych środków została przekazana na wcześniejszą spłatę zadłużenia, żeby poprawić nasze wskaźniki, a część tych środków została przekazana na remonty, na inwestycje, na to, żeby miasto było czyste. I o szczegółach dzisiaj Państwu powiemy, o szczegółach takich, jakie one są możliwe na ten moment, bo oczywiście ostateczna decyzja zostanie podjęta w czwartek na sesji Rady Miasta, w czwartek 28. Dlatego też, Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności poproszę przewodniczącą Komisji Finansowej o to, aby przedstawiła ogólne założenia, jakie chcemy rekomendować do podjęcia w uchwale, aby tą sytuację naszego miasta w sposób zdecydowany poprawić.
12: Anna Szpiech, przewodnicząca Komisji Finansowej Rady Miasta Sanoka.
14: Jako Rada z jednej strony niezwykle mocno dbamy o stabilność finansową miasta, z drugiej jednak strony widzimy pilne potrzeby i kluczowe inwestycje. Jesteśmy w pełni otwarci na zdecydowane działania. Przede wszystkim wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. W związku z tym, że przez ostatnie 2 lata nie było remontów dróg, Rada rekomenduje w tym momencie przeznaczenie kwoty 1 600 000 na naprawę tej infrastruktury, czyli tak zwane łatanie dziur. W każdej dzielnicy potrzeby te zostały sprawdzone, zwymiarowane, przygotowana została lista dróg i wszystkie te ubytki zostaną naprawione. Równolegle, odpowiadając na sygnały państwa, przeznaczamy kolejną kwotę 1 100 000 na inwestycje. Na jakie inwestycje? Myślę, że tą szczegółową listę opracujemy na dzisiejszej Komisji Finansowej, a ostateczną decyzję jako radni podejmiemy na najbliższej sesji Rady Miasta. Ta otwartość na wydatki idzie jednak w parze z dbałością, z odpowiedzialnością. Wiemy, że miasto boryka się z olbrzymim zadłużeniem finansowym, dlatego dbając o bezpieczeństwo finansowe samorządu, w tym momencie trwają uzgodnienia o przeznaczeniu na spłatę kredytu kwoty mniej więcej 2 miliony, a 3 miliony. Dzięki temu przyszłoroczny budżet będzie łatwiej spiąć skarbnikowi. Pokazujemy dzisiaj, że potrafimy skutecznie dbać o finanse miasta, realizując te zadania, które dla mieszkańców są najważniejsze.
12: To była Anna Szpiech, przewodnicząca Komisji Finansowej Rady Miasta Sanoka. Oddajmy raz jeszcze głos Sławomirowi Mikliczowi.
13: To nie wszystkie działania, które jeszcze będziemy podejmować. Mierzymy się codziennie z opiniami mieszkańców o tym, że miasto jest zaniedbane, że miasto jest brudne, nie jest czyszczone. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo każdy z nas chodzi po ulicach naszego miasta i ma bardzo podobne doświadczenia. Dlatego też przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, pan Konrad Kawa, zwoływał komisję w tym temacie i też tutaj mamy wypracowane jakieś wnioski. Bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby pokrótce je przedstawił.
15: Szanowni Państwo, oprócz tych kwestii, o których wspominała pani przewodnicząca Szpiech, a więc kwestii związanych z niskimi nakładami, jeżeli chodzi o naprawianie czy łatanie dróg przez ostatnie 2-3 lata, też mamy świadomość, że kwestia związana z czystością miasta, z dbaniem o porządek miasta również w ostatnich latach, delikatnie rzecz ujmując, kulała. W tym roku, na 2026 rok, zabezpieczyliśmy taką kwotę w budżecie miasta, o jaką wnioskował burmistrz, jaką wnioskował skarbnik. W marcu mieliśmy spotkanie z prezesem spółki. Mieliśmy zapewnienia, że miasto będzie w odpowiedni sposób sprzątane, że będzie ta czystość zapewniona w takim zakresie, w jakim oczekują tego mieszkańcy, w jakim zakresie oczekują tego radni miasta. No niestety praktyka pokazała, że te oczekiwania w jakiś sposób rozeszły się z pewnymi realiami, w związku z powyższym, również w wyniku tego, że mieszkańcy zgłaszali nam, że miasto jest generalnie niesprzątane. 13 maja zwołaliśmy Komisję Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, zaprosiliśmy panią zastępcę burmistrza, panią Kudroń, zaprosiliśmy naczelników wydziałów, zaprosiliśmy również prezesa spółki. W takiej żywej, uczciwej rozmowie doszliśmy do wniosku, że no musimy podjąć pewne działania związane z intensyfikacją przedsięwzięć w zakresie czystości miasta, że będziemy rekomendować, aby zwiększyć te środki na sprzątanie miasta. Wiemy wszyscy, że Sanok jest również miastem turystycznym. Mamy świadomość, że dużymi krokami zbliża się sezon turystyczny. Wszystkim nam zależy na tym, żeby miasto i estetyka tego miasta była odpowiednia, żeby miasto było czyste, zadbane. W związku z powyższym no będziemy rekomendować, będziemy wnioskować o to, żeby te dodatkowe środki z tej puli, o której mówił pan przewodniczący, na poprawę czystości w mieście również zabezpieczyć, również przekazać. I myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że jakby jest tutaj wola wszystkich stron zasiadających w Radzie Miasta, jest również wola jak najbardziej czy deklaracji ze strony pana prezesa. Także no liczymy na to, że Rada poprze te nasze rekomendacje, te nasze wnioski.
12: Mówił Konrad Kawa, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Sanoka. Teraz w naszym programie sprawdźmy repertuar kina w Sanockim Domu Kultury. W ten weekend możecie zobaczyć tam m.in. film Werdykt, dramat sądowy inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą morderstwa w Irlandii. To opowieść o 12 przysięgłych, którzy muszą ocenić sprzeczne dowody i emocje. Widz cały czas zastanawia się, czy oskarżony rzeczywiście jest winny, czy też padł ofiarą błędnej oceny. Produkcja stawia duży nacisk na psychologię postaci. Werdykt w ten weekend w Sanockim Domu Kultury. Polecamy. A teraz czas jeszcze na ciekawostkę związaną z infrastrukturą kolejową w naszym regionie. Kilka lat temu wyremontowana została linia kolejowa 102 łącząca Przemyśl z Krościenkiem, Zagórzem i Łupkowem. Karol Gajdzik, społecznik, jeden z pomysłodawców remontu linii częściowo biegnącej dziś przez Ukrainę, chciałby, by stała się ona ważną atrakcją turystyczną w Bieszczadach.
16: Najpierw pochwalę się, że 19 marca przejechaliśmy tą linię. Czyli drożność linii kolejowej z Przemyśla do Łupkowa, bo tak pociąg pojechał, została sprawdzona i jest możliwość przejazdu. Podpowiem jeszcze jedną sytuację. Zostaliśmy odprawieni w Malchowicach przez Straż Graniczną i kolejarzy w reżimie transgranicznym. Czyli pojechaliśmy bez kontroli celnej, po drodze na granicę odbiliśmy paszporty, wjechaliśmy drugi raz, znowu odbiliśmy paszporty i pojechaliśmy. Nie zatrzymywaliśmy się po drodze nigdzie, za wyjątkiem stacji granicznych, czyli Mrzenkowic i Starzowy i Krościenka. Więc wydaje mi się, że możemy powoli zacząć mówić i dyskutować o tym, że wcześniej czy później pociągi pasażerskie na tą trasę wrócą. Mam propozycję, ażeby w tym roku zorganizować przynajmniej jeden przejazd pasażerski na tej trasie. Marzy mi się taki troszeczkę pociąg do kultury. Pociąg, który wyjedzie rano z Przemyśla, przejedzie przez Ukrainę, nie zatrzymując się, transgranicznie, a potem na stacjach kolejowych w Uszczykach, w Zagórzu i w Komanczy zrealizuje program kulturalny. I mam nadzieję, że Zarząd Województwa wesprze mnie w tym projekcie zrealizowanie tego. Myślę, że to sierpień, że to nie jutro i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję. Tu podziękuję panu ministrowi Adamczykowi za te 50 milionów, które wsadzili nam pod Przemyślem w ziemię i dzięki któremu mamy tę linię. Być może ktoś powie, że nie jest użytkowana. Proszę państwa, za granicą jest wojna. Gdyby nieszczęście się zdarzyło i pod Lwowem została linia rozwalona w drobny mak, to tą linią pojechałyby inne rzeczy, które tam są bardzo potrzebne. I tak na to należy patrzeć.
12: Marszałek województwa Władysław Ortyl docenia pracę i pomysły pasjonatów linii 102 i Karola Gajdzika osobiście.
17: No rzeczywiście często jest tak, że właśnie pasjonaci, ludzie, którzy dostrzegają pewne rzeczy, lubią, kochają, no, po prostu pomagają też samorządowi, pomagają też po prostu w ratowaniu pewnych rzeczy. No, tak się dzieje i działo się też kiedyś, także za to bardzo dziękujemy. No i wszyscy byśmy chcieli, żeby te pociągi wróciły i żeby można tą z tą dwójką przejechać. Ja powiem tak, ten pociąg do kultury, to my jesteśmy akurat przy takich działaniach, byliśmy w Łupkowie z panem Maszakiem Piotrem Pilchem, tam żeśmy takie porozumienie zawarli z samorządami, z powiatem też, żeby po prostu im pomóc tej fundacji, co tam jest, żeby otrzymali trochę majątku, żeby mogli się tam rozwinąć. Tam jest dużo takich aktywności, ale trzeba jeszcze trochę więcej tego dołożyć i rzeczywiście by tak było. I czy to sierpień z tym pociągiem do kultury, bo oni też ten program nazywali pociąg do kultury, prawda? Już nie będę mówił tam, bo no, ciekawe rzeczy tam rzeczywiście, ale czy sierpień, to nie wiem. Ja no, jestem wstępnie za. Być może wrzesień, powiem dlaczego, bo ma być otwarte po modernizacji Muzeum Wendy Warhola w Międzylaborcach, także tam mamy być zaproszeni, tam mamy dobrą przyjaźń z panem prezesem Milanem Majerskim, prawda? Być może to wtedy można byłoby coś takiego wykorzystać i, że tak powiem, przy okazji ten pociąg czy ciąg do kultury, prawda, wykorzystać, żeby jechać pociągiem. Także to rozważymy kwestię terminu i myślę, że może się to oczywiście uda.
12: Zapowiada marszałek województwa Władysław Ortyl.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
12: W grudniu tego roku wygasną umowy najmu 4 gminnych lokali w centrum Cisnej. Lokali, które stały się w ostatnich latach swoistą wizytówką całej tej turystycznej miejscowości. Chodzi m.in. o galerię rękodzieła i pracownię ceramiczną pod adresem Cisna 174A oraz 3 inne lokale tętniące

0: włożyliśmy, bo na przykład mój lokal około 150 tysięcy włożyłam, żeby go przystosować do działalności gastronomicznej. I mamy w planach oprócz tego, żeby tylko, nie tylko wynajmować od gminy lokale, ale też dać coś od siebie, na przykład organizować imprezy, jak na przykład festiwal piwa i wina chcemy zrobić razem wspólnie z sąsiadami, żeby też ściągać ludzi do Cisny, nie tylko do naszego stricte lokalu, ale też po prostu, żeby dodatkowe atrakcje organizować dla ludzi. Także chcemy dać coś od siebie, oprócz tego, ja wiem, że gminie to jest obojętne, komu wynajmiecie lokal, ale chcemy też od siebie coś zaproponować.
1: Radni na stosownej komisji do spraw handlu w większości nie zgodzili się jednak na wydłużenie umów aż do 15 lat. Nie jest to oczywiście oficjalna decyzja, jedynie opinia większości gminnych rajców. Radni dostrzegają jednak zaangażowanie przedsiębiorców, mówi radny Jan Paweł Koza.
2: Myślę, że temat dla społeczności jest ważny. Każdy z tych obiektów, który obecnie funkcjonuje w naszym środowisku, myślę, że się przyjął i nawet jakby tak prywatnie często korzystam z każdego z tych obiektów. Fajnie jeszcze, gdyby się jako nam gminie udało ten teren zielony na przykład na czas letni zagospodarować jakimiś parasolami wspólnymi, czy tak rozbudować, żeby tych, nieważne kto w jakim obiekcie coś kupi, mógł sobie spokojnie wyjść, usiąść i wspólnie, rodzinnie spędzić czas. Co do samych umów i tego, co dalej, myślę, że też nie powinniśmy nie wiadomo jak długo z tym zwlekać. Myślę, że w niedługim czasie powinniśmy się jako rada spotkać, ustalić konkretny jakby wzór tej umowy. No i ten okres 5 lat, za którym ja przynajmniej jestem, no da możliwość patrzenia na sezon i też przód tym osobom, które prowadzą te lokale, no bo jednak i te środki, które zostały zainwestowane, a też przede wszystkim każdy planuje trochę do przodu swoje wizje, więc myślę, że tutaj dla nas zwlekanie na przykład do listopada byłoby niezasadne, więc fajnie, gdybyśmy to w najbliższym czasie po prostu już ten temat zamknęli i poszli dalej.
1: Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna, wyraził swoje obawy i przedstawił, jaką działalność deklarowali prowadzić tam przedsiębiorcy.
3: Jak najbardziej też doceniam te lokale, które są, tych najemców. Rzeczywiście tak przyjęły się tutaj u nas, dobrze funkcjonują, nie mam większych uwag. Jakie mam obawy? To obawy o czas trwania tego przedłużenia ewentualnego. Też uważam, że 15 lat to jest stanowczo za dużo, chociaż jeden wniosek jest na 5 lat. 15 lat uważam, że to jest stanowczo za dużo. Jakby zostawianie naszych decyzji kolejnym radom, kolejnym, tutaj w ogóle czas się może zmienić, wszystko się może zmienić, a podejmowanie takiej decyzji na okres 15 lat jest według mnie stanowczo za długie. Ale nie jestem przeciwko przedłużeniu tej umowy, tylko na krótszy okres, tak uważam. I to jest kwestia dogadania się. Moją obawą jest to, że część z tych lokali jest nieczynnych przez cały okres pozasezonowy. I przedłużenie tych umów jakby zalegitymizuje to, że na przykład jeżeli przedłużymy je na 5 lat, to przez 5 lat będziemy mieli te lokale zamknięte. Bo one tak funkcjonują. Mają taką ofertę, która jest dopasowana do sezonu tylko letniego. I jest to jakaś tam moja obawa, ponieważ no, jeden z lokali jest otwarty poza sezonem, tak może dwa, ale ten jeden jakoś tak obserwuję i wiem, że się da, ale też pozwoliłem sobie tutaj przejrzeć te umowy i przeczytałem cele, bo tutaj jeden z paragrafów tych umów jest cel, jaki mają pełnić te lokale i po kolei pierwszy lokal to jest kawiarnia z czytelnią, drugi lokal ma prowadzić zajęcia warsztatowe, sprzedaż rękodzieła, działalność kulturalno-społeczna, więc też jakby tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten lokal był otwarty. Następny lokal to jest gastronomia, ale również galeria fotografii i plakatu i ma prowadzić warsztaty, wypożyczalnię hulajnóg, biblioteczkę regionalną i sprzedawać regionalne artykuły spożywcze. Nie widziałem zapisów w umowie, który mówi, że ma być to wszystko wypełnione, ale tu jest paragraf, jakby to było napisane w ofercie, że ten lokal będzie prowadził, ale akurat ten lokal jest otwarty przez cały rok, ale czy tam jest wypożyczalnia hulajnóg, to nie wiem. I kolejny lokal jest to gastronomia, który ma napisane tutaj, że to produkcja stożkowego ciasta grillowanego nad ogniem. Tak jest w umowie i tak jest w ofercie ogólnodostępnej, którą można się zaznajomić. Ten lokal jest skazany na to, że na ciasto tutaj przychodzą ludzie tylko w lecie, prawda, kiedy są turyści. Więc to tak w kwestii tylko przemyślenia.
1: Przedsiębiorcy zawarli już wcześniej umowy na obniżenie stawek czynszu na okres zimowy.
3: Jest to do około, ja sobie tak policzyłem, tak od 73 do 75% jest. Nie obniżenia, tylko do poziomu 73-75% stawki czynszu. Takie są tutaj zawarte stosowne porozumienia. Szanowni Państwo, ja się bardzo tutaj przychylam do zdania radnych, żeby temat bardzo szybko załatwić. Bardzo bym chciał, żebyśmy stosowną uchwałę podjęli. Jeśli

0: zaczęła na drugim roku studiów, w 1956 roku. Z Władkiem, 8 lat starszym od niej, poznali się pół roku przed ślubem, opowiada Barbara Borowska, przyjaciółka Joanny z ASP. Władek był 2 lata wyżej od nas. Co to był za ślub? Szliśmy nowym światem do Urzędu Stanu Cywilnego we czworo. Państwo młodzi i my, świadkowie, czyli ja oraz kolega z rzeźby Brunon na stały. Majtaliśmy z Brunonem za plecami czajnikiem, który kupiliśmy hasiorom na prezent. Joanna i Władek byli ubrani jak zwykli przechodnie. My z Brunonem też i nie wiedzieliśmy, jak ukryć przed nimi ten czajnik, ale musieliśmy sobie jakoś radzić, bo więcej gości nie było na ślubie. Joanna kilka dni wcześniej odprowadziła rodziców na pociąg, bo wyjeżdżali na wczasy na drugi koniec Polski. Kiedy rozległ się gwizd lokomotywy na znak odjazdu, krzyknęła do nich z peronu: za kilka dni wychodzę za mąż. Wesele też było 4-osobowe, śmieje się Borowska. Uczciliśmy ślub w dietetycznej na Muranowie. Ubawiliśmy się przednio, czytając kartę dań, bo to była restauracja dla ludzi z różnymi chorobami, na przykład z marskością wątroby. Joanna była panienką z dobrego domu, stwierdza Borowska. Grała na fortepianie, mówiła po francusku jak jej matka, czytała jedną książkę za drugą, malowała obrazy i miała całą najbliższą rodzinę w Warszawie. Władysław był natomiast dobrze zapowiadającym się rzeźbiarzem, który przyjechał na studia z internatu z Zakopanego, wicemistrzem Polski w biegach na długi dystans, synem ślusarza, ale o domu rodzinnym i matce robotnicy w fabryce nie chciał nawet wspominać. Nie zaakceptował ojczyma. Joanna o sytuacji rodzinnej Władysława wspomni kiedyś w liście z Bieszczadów do wnuka, Konrada Hasiora, syna Jana. Napisze, że był zgryz w rodzinie jej męża. Nie znosił tego człowieka, który mu zabrał mamę.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Nie dopytuj się. Historię z Bieszczadów autorstwa Anny Kamińskiej. Czytał Marcin Popczyński. Producentem fonogramu było wydawnictwo literackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
2: Książka Anny Kamińskiej, której fragment przed chwilą słyszeliście, to doskonała literatura nie tylko ze względu na miejsce tej opowieści, pełne surowości, dzikości, piękna i sprzeczności, to przede wszystkim opowieść o losach trzech kobiet, niezwykłych, niepokornych i niezależnych. Książka Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów zaskakuje od pierwszej strony i pozwala nam lepiej zrozumieć historię ludzi, którzy po wojnie wybierali dzikie rejony Bieszczad jako swoje miejsce do życia. Kobiety są coraz częściej bohaterami książek o naszym regionie. Można przekonać się o tym, sięgając choćby po bestsellerową serię Saga rodu Tyszkowskich, o której już teraz porozmawiamy. Gościem Radia Złote Przeboje jest Magda Skubisz, autorka Sagi rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
3: Cześć, witaj.
2: Saga rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części powieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne, Jamna Dolna, Jamna Górna.
3: Trójca.
2: Takie.
3: Dokładnie, Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
2: Właśnie, akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej, do roku 1846-1848. Saga rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
3: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa, to jest koniec XIX wieku. Natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne. Więc to jest taka mentalność.
2: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach, nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w

0: kolejnych także gdzieś tam się pojawia w tle.
1: Dokładnie, dlatego że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie rabacji jest chyba w części piątej, w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek rabacji galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie rabacji galicyjskiej.
0: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice ustanowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
1: Dokładnie.
0: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
1: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie rabacji galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
0: Jeden z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
1: Tak, zgadza się.
0: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
1: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy. I tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem. Nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami i właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
0: Kobiet i niesamowitych historii jest w tych powieściach wiele. Wspomnijmy może jeszcze o Wiktorii Tyszkowskiej, która urodziła się w Bieszczadach, w nieistniejącej już wsi niedaleko Soliny.
1: Wieś istnieje na pewno. Wieś się nazywa Zawóz. Część tej wsi zniknęła pod wodami Zalewu Solińskiego. I z Wiktorią Tyszkowską się wiąże bardzo ciekawa legenda. Zacznę od tego, że tutaj w okolicach Przemyśla, czyli w okolicach Kalwarii Pacławskiej, jest żywa legenda o hrabinie, której trumna w wodzie stoi. Tak się nazywa ta legenda. Pierwszy raz się z nią zapoznałam, czytając dzieła ojca Rafała Marii Antoszczuka. To jest franciszkanin, który służył na Kalwarii. I on właśnie te legendy pozbierał i wydał je w formie książki. I ja na początku nie miałam pojęcia, że chodzi o Wiktorię Tyszkowską, czyli o matkę mojego głównego bohatera, czy moich głównych bohaterów, Antoniego i Józefa Tyszkowskich. Tylko przeczytałam tę legendę. Legenda opowiada o tym, jak pątnicy, kiedy szli sobie na Kalwarię w czasie odpustu, często byli spragnieni, ponieważ było gorąco, słońce prażyło z nieba i wszystkie studnie należały do Wiktorii Tyszkowskiej, były jej własnością. I pewnego razu szła pątniczka z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za wodę. Tego jeszcze nie powiedziałam, że Wiktoria właśnie żądała ponoć od wszystkich pątników płacenia za wodę. Natomiast ta pątniczka nie miała pieniędzy, dziecko było bardzo spragnione, prosiła o wodę tylko dla swojego dziecka. Wiktoria odmówiła i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła Tyszkowską, powiedziała jej, obyś się pławiła w wodzie do sądnego dnia. I to jest początek właśnie legendy. I teraz co się stało dalej? Więc Wiktoria została pochowana w Zawozie, czyli w swoich rodzinnych włościach. Ona była z domu Giebutowska i tam została pochowana razem ze swoją mamą Rozalią na wzgórzu cmentarnym. To wzgórze do tej pory istnieje. Z kaplicy cmentarnej została jedna ściana, resztę się usunęło do Soliny. I to był pierwotny grób, pierwotne miejsce pochówku Wiktorii. Kiedy Paweł Tyszkowski, czyli syn, to będzie spoiler, mojego bohatera, Antoniego Tyszkowskiego, wybudował kaplicę w Kalwarii Pacławskiej, chciał zabrać wszystkich Tyszkowskich, że tak powiem, do kupy i pochować w ich w jednym miejscu. Pojechał po ciało swojej babki, po ciało swojej prababki i zabrał Rozalię i zabrał Wiktorię z Zawozu, ponieważ ciała tam podchodziły wodą. Widziałam to miejsce, gdzie były pochowane. Faktycznie jest to praktycznie niemożliwe, żeby tam się dostała woda, bo to jest wzgórze. Tam jest po prostu cały Zawóz leży, że tak powiem, na płaskim. Natomiast jest taka wielka góra cmentarna i tam była pochowana Wiktoria i ponoć te zwłoki podchodziły wodą.
0: Czyli więc legenda zaczęła się sprawdzać.
1: Legenda zaczęła się sprawdzać. Właśnie, to było pierwsze wypełnienie się legendy. Klątwy, tak? Bo ona była obłożona klątwą. No i zabrał generalnie te zwłoki do nowo wybudowanej kaplicy w Kalwarii Pacławskiej i tam w Kalwarii Pacławskiej Wiktoria również podeszła wodą. Wykorzystali ten fakt, że wykorzystali, no powiedzmy, że zakonnicy postanowili ten fakt jakoś uwiecznić i Wiktoria została pokazywana od tej pory wszystkim pątnikom, którzy przychodzili właśnie na Kalwarię, żeby pokazać czy sprawdzić, na ile się ta klątwa wypełnia. I faktycznie do lat 80. XX wieku Wiktorię wystawiano na pokaz, wystawiano ją na widok publiczny właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Opowiadali mi to ludzie, którzy widzieli to na własne oczy, że miała czarną suknię na sobie, miała długie, siwe włosy, bardzo gęste, bardzo piękne. No i oczywiście jakieś tam pozostałości twarzy.
0: Tak.
1: To była ciekawostka. Wiem też od dziennikarzy, na przykład tutaj lokalnych w Przemyślu, że dziennikarze zagraniczni przyjeżdżali specjalnie na Kalwarię, żeby zobaczyć taką ciekawostkę, czyli przeklętą Wiktorię Tyszkowską, która nie chciała dać wody pątniczce, że chciała zapłaty za tą wodę. Więc ten proceder na szczęście się skończył. Trwał przynajmniej do 1984 roku, po czym Wiktorię schowano, że tak powiem, razem w tej trumnie, która już jest totalnie zbutwiała, do krypty pod kaplicą. To jest to drugie wypełnienie się klątwy. Natomiast trzecie wypełnienie się klątwy, na to mi zwróciła uwagę moja przyjaciółka, że rodzinne włości Tyszkowskiej, które obejmowały właśnie wieś Zawóz, Rybne, Wołkowyje, znowu się znalazły pod wodą, tak? Po raz trzeci, ponieważ tam wbudowano Zalew Soliński i to były te wioski, które zniknęły zalane wodą. Więc jak tu powiedzieć, że klątwa się nie sprawdza? Hrabina pławi się w wodzie do sądnego dnia.
0: To są niesamowite opowieści, które sprawiają, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
1: Tak, pamiętam.
0: Później między innymi Joss & Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością, prawda?
1: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz piąta część się znalazła na liście bestsellerów Empiku, na 9 miejscu wśród powieści obyczajowych. Także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że piąta część się znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają. Więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji i na pewno powód do jeszcze cięższej pracy, dlatego że przy tych książkach należy się bardzo dużo napracować, jeżeli chodzi o research historyczny i zielarski.
0: A skąd w ogóle zainteresowanie Jamną Dolną, Jamną Górną? Jak trafiłaś na tę historię Tyszkowskich? Dość niesamowitą historię, bo oni później przekazali swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. To bardzo zasłużona rodzina dla regionu.
1: Oni przekazali cały majątek, który liczył 7 tysięcy hektarów, czyli Jamnę Górną, Jamnę Dolną, Trójce i wszystkie te miejscowości Paportno, Kopysno, które leżały dookoła. Na ówczesne czasy była to największa prywatna darowizna, którą otrzymała instytucja naukowa. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja skończyłam kurs zielarski po to, żeby sobie pomóc dojść do perfekcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o kondycję swojego organizmu. I tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o pannach apteczkowych i mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik. Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła piąta część i myślę, że się na tym nie skończy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
0: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka sagi rodu Tyszkowskich, 5 książek mocno osadzonych w historii naszego regionu. Jesteś pisarką z Przemyśla i Przemyśl też pojawia się w 4 części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Pojawia się dzielnica, o której myślę, że nawet 90% mieszkańców Przemyśla wcześniej nie słyszało. Krejczówka. Też niesamowita historia, bo ogromny majątek blisko centrum miasta.
1: Historia Krejczówki zaczęła się od mojego spaceru po Przemyślu z panem Piotrem Michalskim, genialnym przewodnikiem, który w ogóle przecudownie, przeciekawie opowiada na temat miasta. Pamiętam, że bardzo chciałam napisać o Przemyślu w 1855 roku i nie miałam co napisać. Dlatego, że wtedy w mieście panowała epidemia cholery, epidemia tyfusu. To jeszcze były czasy przed koleją. I to jest taki czas w dziejach Przemyśla, kiedy nie ma infrastruktury. Na przykład kamienice są rozbierane, bo ludzi nie stać na to, żeby płacić czynsz, więc rozbierają te kamienice i sprzedają materiał budowlany. Są zburzone w ogóle mury miejskie przez Austriaków. Jest zburzony ratusz, bo w ogóle ratusz się zawalił ze starości i na tym miejscu jest wybudowany austriacki odwach. I to jest taki naprawdę...
0: Trochę Armagedon.
1: Tak, dokładnie taki czas, gdzie naprawdę Przemyśl jest w wielkim upadku. I jak umawialiśmy się z panem Piotrem na spacer, ja powiedziałam, panie Piotrze, idziemy według mapy z 1852 roku, to jest mapa katastralna Przemyśla, i pan mi opowiada, co było po lewej stronie, po prawej stronie Słowackiego, i dlatego ta ulica została wybrana, właśnie ulica Słowackiego, ponieważ to był jakby trakt, którym się Tyszkowski mógł przemieścić do Przemyśla. I pamiętam, idziemy, chodzimy po tym Przemyślu, to był jakiś straszny marzec, bardzo zimno i ja tak tutaj słucham, no tutaj jest rozebrane, tutaj jest ruina, tutaj jest jakaś kopalnia piasku, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę zmyślać. Mówi, to wszystko jest później, bo to będzie jedna karczma, w której się zatrzymał Franciszek Józef. I ja tak idę i jestem coraz bardziej zdesperowana, bo się tak, no nie mam o czym pisać, no nie ma o czym pisać, tu nie ma nic w tym Przemyślu, w tym 55 roku. Dopiero się koniunktura zacznie później wraz z koleją. I w pewnym momencie patrzę na tą mapę i widzę taki park, folwark 30-hektarowy, jak się okazało, czyli Krejczówkę, właśnie w tym mieście, które jest targane epidemią, gdzie tu nie ma nic, wszystko jest w rozsypce i nagle ktoś sobie buduje rezydencję na 1/3 miasta z ogrodami, z zestawem. I pytam pana Piotra wtedy, co to w ogóle jest, kto był właścicielem tego czegoś. I on mówi, że właścicielem był nauczyciel filozofii, Franciszek Krejci. On sobie tutaj mieszka. Mówię, co? Nauczyciel z gimnazjum, który uczył w szkole, ma folwark, który ma 30 hektarów, więc coś jest nie tak.
0: Miasto musiało być chyba w strasznym upadku, skoro tak tanio. No, można było kupić nieruchomość, że tak było nauczycielem.
1: Ale to była utrzymana nieruchomość, o to chodzi.
0: O, to jeszcze ciekawe. Więc jak go było na to stać? Doszłaś do tego?
1: No właśnie. I to jest piękne pytanie, prawda? Skąd ktoś miał pieniądze? To jest pytanie, które otwiera wiele dróg. I w ogóle historia Krejczówki jest niesamowita, do której mi się udało dokopać. Zaczęliśmy od tej rodziny Krejczych. Ja jestem w ogóle żoną filozofa, więc wiem, że filozof ma kompletnie inne priorytety życiowe niż zarabianie na życie. I zacznę od tego, że weszłam chyba na forum poświęcone Krejczówce, przeczytałam świetny artykuł pani doktor Natalii Stojak na temat przemyskiej Krejczówki, ale też jakby Krejczówka, czyli ta cała dzielnica, która liczyła te 30 hektarów, była opisywana już dużo, dużo później, pod koniec XIX wieku, że ona została rozparcelowana, rozsprzedana. Natomiast w tym 55 roku ciągle była biała plama, nie wiadomo było skąd w ogóle ktoś miał pieniądze na to. I na forum poświęconym właśnie Krejczówce, chyba na Wehikule Czasu, to jest takie świetne forum facebookowe, które porusza historię Przemyśla, które porusza różne tam legendy, historie, zrzesza ludzi, którzy się fascynują historią Przemyśla, natrafiłam na panią Małgorzatę Knakiewicz, która jest w prostej linii potomkinią rodu Krejczych. Nawiązałam z nią kontakt, w ogóle pani Małgorzata pochodzi z Wrocławia i ma w swoim archiwum domowym mnóstwo listów, mnóstwo dokumentów związanych z rodziną Krejczych. I opowiedziała mi niesamowitą historię, mianowicie Franciszek Krejczy, czyli ten nasz filozof, ożenił się z córką fryzyjskiego, Holandia, barona. To wszystko w Przemyślu, proszę Państwa. No i teraz wracamy do tego w ogóle gościa, czyli tego barona fryzyjskiego. Gość się nazywał Willem August Sirtema van Grovestins. Nauczyłam się tego na pamięć. Pochodził z arystokratycznej rodziny. To była rodzina, która wtedy była w bezpośrednim otoczeniu rodziny królewskiej. On był generałem na dworze króla...
0: Niderlandów.
1: Tak, Niderlandów, tylko że to wtedy było podzielone na landy dokładnie. On pochodził z Fryzji, jego rodzina stamtąd pochodziła, więc to wtedy nie mówiło się o Holandii czy o Niderlandach, tylko się mówiło, że był Fryzyjczykiem. Po czym, kiedy miał 53 lata, dostał nominację na gubernatora, wicegubernatora Demerary. To jest Gujana. Demerara kojarzy nam się z cukrem, bardzo słusznie, ponieważ w Gujanie uprawiano cukier, który był potem, prawda, transportowany do Europy i zanim zaczęto produkować cukier z buraków cukrowych, no to cukier ten trzcinowy był najbardziej, znaczy to był jedynym cukrem dostępnym w Europie.
0: Czyli i chcesz ten pan... powiedzieć, że ktoś w Przemyślu kupił 1/3 miasta za pracę niewolników w Gujanie?
1: Tak. Chcę ci to powiedzieć, dokładnie. Jak dochodziłam w ogóle do tego, w ogóle jak pisałam to Wilcze Znamie, to ja mam wrażenie, że to jest jakiś film. No ale dobra, wracamy do pana Willema. Pan Willem Sirtema van Grovestins został, on nawet nie był gubernatorem tej Gujany, on był kimś takim jak dyrektor handlowy, ponieważ wtedy Demeraru zarządzała spółka holenderska GWC, rozszyfrowuję ten skrót w książce, to była holenderska kompania zachodnioindyjska, która miała pod swoją władzą m.in. Gujanę i plantację niewolników, dokładnie tak jak odgadłeś. I pan Willem, nasz baron, zajmował się handlem, czyli eksploatował tych niewolników na Demerarze, tak jak eksploatowano wtedy darmową siłę roboczą. Tłumił bunty na Demerarze, po czym nastał rok 1795, kiedy to nastąpił przewrót pałacowy. Ja oczywiście sama do tego dochodziłam, to jest po prostu historia, nie z tej ziemi. Nastąpił przewrót pałacowy i król Niderlandów, nie pamiętam dokładnie który, musiał uciekać z własnego kraju i schronił się w Wielkiej Brytanii. I ponieważ chciał się odwdzięczyć za to, że może znalazł azyl u Brytyjczyków, podarował im Demerarę. To był 1795 rok, więc nagle nasz baron nie ma co robić, zostaje bezrobotny. Więc co zrobił? Wziął po prostu wszystko, co mógł zabrać ze sobą, całe złoto, cały majątek, cały towar, wszystko, czego się dorobił, wsiadł na statek i popłynął do Pragi, ponieważ nie mógł się pojawić w Holandii, ponieważ po pierwsze, jemu tam zmarła żona, zostawił dzieci, no praktycznie on zdradził tą Demerarę, on oddał ją Brytyjczykom, więc bał się wracać do swojego kraju. Zamieszkał w Pradze ożenił się drugi raz i miał dzieci. Między innymi miał właśnie córkę Wilhelminę, która w Pradze poznała na uniwersytecie pracującego tam Franciszka Krejczego. Wilhelmina otrzymała ogromny posag. Przyjechali razem z Franciszkiem do Przemyśla i tutaj założyli, kupili krajczówkę, wybudowali. Ten 30-hektarowy folwark, więc jakby historia tego jest opisana w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Jest to historia autentyczna i myślę, że chyba nikt by nie przypuszczał, że mamy dzielnicę, która jest zbudowana na krwi i pocie czarnych niewolników.
0: To też wielokulturowa historia, tym razem Przemyśla, prawda? Niesamowite w ogóle, że my zapominamy o takich postaciach jak Krejci. Zresztą nie jest to jedyny Czech, który w Przemyślu dorobił się ogromnych pieniędzy, bo takich historii później, z czasów boomu budowlanego od twierdzy Przemyśl, jest jeszcze sporo, prawda?
1: Dokładnie. Jego syn między innymi był właścicielem sklepu tekstylnego, takiego słynnego, tak? Bo nam się kojarzy, nam się Krejci, nazwisko Krejczy w Przemyślu z konfekcją damską, ze sklepem, tak? Krejczy i Walc, zdaje się. Więc to są właśnie potomkowie tych Krejczych. Pamiętam moje takie odkrycie, które było dla mnie naprawdę odjazdowe, że pan Willem Sirtema van Grove Steens do 1820 roku, czyli jak już uciekł z tej Demerary, miał tam własną plantację. Ta rodzina miała własną plantację, która też handlowała między innymi kakaem i właśnie trzciną cukrową, czyli cukrem tym Demerara. I potem pamiętam, że zaczęłam studiować mapy i nagle na mapie Demerary znalazłam to miejsce. Nazywało się Princess Carolina, a w tej chwili jest to miejscowość pod tą samą nazwą. To jest była plantacja naszego frezyjskiego barona, który był bezpośrednim sponsorem krajczówki w Przemyślu. To niesamowita historia.
0: To prawda, nikt by chyba nie pomyślał, że 1/3 Przemyśla można było kupić za pieniądze z plantacji czarnych niewolników.
1: W Gujanie.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką sagi rodu Tyszkowskich, czyli 5 powieści osadzonych w naszym regionie. Po tych niesamowitych historiach z Birczy, z Kalwarii Pacławskiej, czy z Przemyśla, chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej fachu.
1: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co 2 lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki, i czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czyli była takim lekarzem pierwszego kontaktu we dworach.
0: Mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
1: Tak, i było ich ponoć 5. W ogóle kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach w 1855 roku. Było ich kilku. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
2: Nowości wydawnicze w regionie.
0: Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać, to efekt lekcji historii w liceum?
1: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam 2. liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to było chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. O, niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć, ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy i tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
0: Dlatego pytałam o lekcję historii.
1: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego i też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje Tyszkowskich, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej dwie strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę i również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się Tyszkowskimi już interesował wiele, wiele lat. Teraz też wydaje książki dokumentalne o Tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję, przynajmniej ja się starałam ją przekazać, czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce. I żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski i jego rodzina, i jego matka, która była obłożona klątwą. Przecież to są w ogóle postacie jak z bajki.
0: Polecamy więc bardzo gorąco sagę rodu Tyszkowskich, Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła, Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, Nóż i Piołun, 5 znakomitych książek. Magda Skubisz, pisarka, autorka sagi rodu Tyszkowskich, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje.
0: I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
7: Reklama.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: To jest weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie w tym programie możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów gwiazd Radia Złote Przeboje. To już teraz posłuchajcie, jak rodziła się muzyczna kariera Małgorzaty Ostrowskiej.
8: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
10: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem, bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklana Pogoda.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się że po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Szerzej to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, Pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
0: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
1: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł, był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: Ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowały się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała taki honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polones w Poznaniu.
1: Tak było. I było to, był to najdłuższy sylwester w moim życiu. Chyba. No, była super impreza. Po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali czas niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy gnałam!

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy imidż Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy, ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie, i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard. No i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione. Jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
1: Raz się zdarzyło, tak. Raz się tak zdarzyło. Po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
0: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
1: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
0: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
1: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no, on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było, i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli

0: czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu Szklaną Pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... to jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży pana Kleksa.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
0: Jak to oglądam w tej chwili, to no, aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenka, piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no, jest ta piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach. Bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 1985. Zdjęcia się zaczęły.

0: I jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam, że byłam przede wszystkim... Ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim i właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka betonowa mewa. No, paradoksy, no niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. No ale no, taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów studia sztuki estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego studia sztuki estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także no to był taki klasyczny chórek.

0: taki krótki szlak.
1: Czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
2: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
1: Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
3: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
3: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobnie zamierzone. No, nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no, urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
1: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
0: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
1: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej, niż nam się wydaje.
3: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesieni życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo, tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki. Taką wybrałam, bo była fajniejsza muzycznie.
1: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
3: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni. Grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne, gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić jakiś wspólny język.
1: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
3: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana.

0: Małgorzata Ostrowska nas słyszy, to Małgosiu, życzę ci, żebyś w tym roku odkryła kolejny cudowny, nieznany ląd na świecie. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego historia zaczęła się w 98 roku wysoko w górach, w Beskidach. Spotkanie z zespołem Goles Orchestra już teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a w studiu goście, którzy przyjechali do nas z miejsca, z którego widać cudownie panoramę Beskidu Żywieckiego. Tam się urodzili, tam również, jak sami wielokrotnie powtarzają, czerpią inspiracje do swoich piosenek, a mowa o miejscowości Milówka, a w studiu witam grupę Golec Orkiestra, Paweł i Łukasz Golec. Dobry wieczór.
2: Witamy pięknie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i w szczególności Ciebie, Wojtku, bardzo serdecznie witam.
0: Nie będziemy tego ukrywać, znamy się od 25 lat, a nasze pierwsze spotkanie odbyło się w stacji radiowej w Bielsku-Białej. Możemy powiedzieć, bo ta stacja radiowa już nie istnieje, to było Radio Delta. Pamiętam, jak wieczorem przyjechaliście z kasetą, wtedy magnetofonową, powiedzieliście, że to jest wasze nowe dziecko, nowa piosenka. Pamiętam, poza anteną posłuchałem tego chyba 30 sekund i od razu postanowiliśmy z realizatorem, który produkował cały program, zagrać ten numer w całości. No i wtedy rozdzwoniły się telefony. A co to za zespół? A gdzie można kupić kasetę? Bo wtedy to były czasy, kiedy tak naprawdę kupowało się nie płyty CD, ale kasety magnetofonowe z muzyką. I od tego momentu tak naprawdę wszystko się zaczęło. Pamiętacie jeszcze ten moment?
2: Oczywiście pamiętam tak, jakby to było dokładnie wczoraj. Rzeczywiście wtedy był jeszcze taki okres, kiedy się, że tak powiem, nagrywało na słynne kasety magnetofonowe.
0: No właśnie.
2: Była strona A i strona B, prawda? Czyli ta płyta się dzieliła na dwie rzeczy, na dwie strony dokładnie i rzeczywiście utwór ledwo co wyszedł spod igły, prawda, w studiu Bielsku-Białej, gdzie nagrywaliśmy naszą pierwszą płytę Goles Orchestra 1. Właśnie mieliśmy możliwość w Beskidach wszystkim zaprezentowania tej właśnie lornetki.
0: I od tej piosenki tak naprawdę zaczęła się wasza wielka muzyczna kariera, która trwa do dziś, ale powróćmy jeszcze do historii. Kto wpadł w ogóle na pomysł powstania grupy Goles Orchestra?
2: Znaczy, on tak naprawdę można w pewnym skrócie zawiązał się na jednym z balów koniakowskich. Tam są słynne góralskie bary, bale no takie, no, albo kończące karnawał, albo zaczynające karnawał.
0: Parę dni trwają.
2: Tak, panie. Tak, no trwają, dzieje się jednym słowem. I na tym balu właśnie my przyjęliśmy jako tam jeszcze studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. No i grała kapela Wołosi, no to czyli Zbigniew w Wałach, no i część zespołu Goles Orchestra. I my, kurczę, podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji, beskidzkiej formacji. No i dosyć oryginalnie to zaczęło wychodzić. I mówimy, słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. I w związku z tym umówiliśmy się u nas w domu na próby, czyli w domu, czyli w Milówce, na naszej rodzinnej. No i cóż, mieliśmy później taki jeszcze sprzęt do nagrywania i po prostu zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było Na Holi, to było Chałupa się poliła i UFO. Takie były trzy
3: dema, tak zwane.
2: No dema. My gdzieś tam wszyscy nas w branży muzycznej znali jako muzyków sesyjnych, jako sidemenów, bo nagraliśmy już jako, będąc tymi studentami właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach, ponad 60 produkcji z różnymi artystami. To była i Kaja, to był i Piasek, to był i Marla, i
3: Norbi,
2: i Piersi, wiele, wiesz, to powiem już teraz. I później był temat taki, że no wszyscy nas znali jakby zupełnie z innej strony, a tutaj pojawiła się po prostu jakby jakaś nowa odsłona Golców i nie bardzo wiedzieli, jak to ugryźć. I tak powiem, nie uwierzyli w ten projekt tak zwani słynni majorsi znajomi w Warszawie. No i po prostu my w takim razie postanowiliśmy, że my sobie tą płytę sami wydamy. I tak też się stało, że nagraliśmy materiał 13 utworów. No i w sumie jesienią, wczesną jesienią 99 roku ta płyta już się pojawiła w sprzedaży. I kaseta oczywiście, bo wtedy, tak jak było powiedziane na początku, były kasety. Także to jest taki ścisły początek. Większość tekstów napisał Rafał Golec, ale kilka tekstów było tak zwanych też, można powiedzieć, takich ludowszczaków przerobionych, trochę takich, wiesz, przykombinowanych. No i ta muzyka była też w dużej mierze, właściwie pół na pół. Tej płyty

0: to były nasze autorskie kompozycje, a druga połowa to były inspiracje muzyki muzyką ludową, muzyką Karpat, ale też z naszej żywiecczyzny. No i tak też powstał pierwszy właśnie materiał, czyli Golec Orkiestra 1.
1: A z drugiej strony od samego początku, prawda, będąc w Katowickiej Akademii Muzycznej, chcieliśmy mieć swój zespół. Właśnie dążyliśmy do tego, żeby coś takiego powstało, żeby być, jak to się mówi, u siebie dyrektorem, jak to koledzy z Kaldowej śpiewają, i rzeczywiście
0: albo kierownikiem
1: i na ten moment to była bardzo słuszna decyzja, która już trwa 25 lat.
2: To prawda, że pierwszą płytę składała cała rodzina w garażu?
1: Tak, dokładnie, bo to w sumie jak zamówiliśmy płyty, prawda, w tłoczni, osobno okładki, osobne, prawda, tam te wszystkie plastiki, folie, więc była, jak ktoś mówi, jak tutaj przy tym stole, cała ekipa, która składała, jeden wyciągał.
0: Ale skąd to wynikało? My nie mieliśmy żadnych sponsorów na tą płytę. Po prostu sami jako studenci nagraliśmy materiał, zapłaciliśmy za studio. I oczywiście, jak się kupuje płytę, no to za każdą rzecz się płaci. Również za to składanie się
1: foliowanie
0: płaci.
1: I tak dalej.
0: No a my oczywiście trzeba przyciąć, no bo tu biedny student. I prawda, no to panowie, no to będziemy składać całą noc. No i jakieś może z parę pudełek się nam uda złożyć i tym sposobem zaoszczędzimy jakiś tam grosz.
1: No i rzeczywiście w naszym rodzinnym domu w Milowce.
0: No i cała rodzina oczywiście, impreza
1: babcia, mama, bracia, wszyscy, prawda, później koledzy z Bielska Białej przyjechali i też nam pomagali, że tak powiem, pakować te płyty i oczywiście do pudełka i znaleźliśmy pierwsze egzemplarze na targ w Milówce, który jest co wtorek, prawda, można powiedzieć od prawie 500 lat. I tam te pierwsze właśnie egzemplarze poszły, jak to się mówi, na pniu.
2: Słuchajcie, no zastanawia mnie to nadal, jak to się stało, że właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych usłyszał waszą piosenkę. Czy to może było tak, Łukasz Paweł, że przyjechaliście któregoś pięknego dnia do Warszawy, zapukaliście do ambasady i poprosiliście, że jak będzie prezydent w Polsce, żeby mu dać tą kasetę, żeby posłuchał?
1: Słuchaj, o takich kulisach nie możemy mówić.
3: Rozumiem.
0: Porządne, że tak powiem, cysterny z gór przyjechały. Tak.
2: Rozumiem.
0: Śliwki były, rozumiem, zbierane do...
1: Jak to się mówi, zajcie to po Bożemu, nie?
2: Rozumiem, dobrze, nie będę wnikał w takim razie.
0: Nie.
2: Ale zaskoczenie dla was było duże?
0: Wiemy, że jego sztab był fanem Golców, jakby byli tak. ta ekipa, która tam gdzieś obudowywała tą całą wyjazdę, bo to wiadomo, to nie on sam robi, tylko jest cała jakaś tam ekipa, prawda, no i po prostu oni jakby byli fanami tej piosenki, byli fanami Golec Orkiestry i najprawdopodobniej podsunęli mu to, że to się też wpisuje jakby w ogóle w tą przemianę gospodarczą, w tą przemianę taką geopolityczną,
1: cywilizacyjną w ogóle,
0: tutaj
1: nie?
0: Jakby w tej wschodniej części Europy, no i faktycznie to tak, to porównanie i odniesienie do przemian, do tych zmian, no było bardzo uzasadnione i takie szczał w dyn, można powiedzieć.
2: No to muszę o to również zapytać, czy zagraliście już koncert u George'a W. Busha na jego ranczu w Teksasie?
0: Jeszcze nie. Ale tam jesteśmy, jest muzeum jego i w tym muzeum również to ścielisko
1: jest. Całe rodziny Buszów.
0: Jest muzeum rodziny Buszów i w tym muzeum właśnie jest również ten element z tym ścieliskiem, także można tam sobie posłuchać również tej piosenki i jest jakby odniesienie do tej wizyty wtedy w Polsce w 2002 roku.
2: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Specjalnym gościem programu jest dzisiaj zespół Golec Orkiestra. Raz jeszcze dobry wieczór. Słuchajcie, jak to się stało, że wasza muzyka pojawiła się w kulturze komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko.
0: Jakby przyszło takie zamówienie z jego strony i takie zapytanie, czy bylibyśmy w stanie napisać piosenkę tytułową do filmu, do komedii Pieniądze to nie wszystko, w którym grano plejada artystów, prawda, aktorów polskich. No i pokazał nam scenariusz, bo to jakby od tego trzeba wiedzieć, o czym to jest i czy w ogóle się wpisujemy jakby w tą filozofię. No i oczywiście zgodziliśmy się i tak też powstała piosenka Pieniądze to nie wszystko, czyli taki utwór, można powiedzieć, tytułowy. Rafał Golec spisał z Olgą tekst, muzykę wspólnie stworzyliśmy. No i później był etap, że tak powiem, udźwiękawiania tego filmu, czyli jakby spotkaliśmy się z Juliuszem Machulskim i on powiedział, że potrzebuje elementy naszej muzyki i też konkretnej piosenki, czyli wycinaliśmy jakby bez wokalu, z wokalem, same jakieś instrumentalne wersje, bo bogatsze mnie, to się robi w filmie, czyli film się składa z różnych elementów. No i faktycznie tam do tego filmu było włożonych chyba 18 utworów Golec Orkiestry, bo jedynka i dwójka. Plus ten, czyli jedynka, czyli pierwsza Golec Orkiestra numer 1, czyli pierwsza płyta i druga płyta, to nawet więcej, bo to było 13 utworów i to było 13 numerów. Tak, bo myśmy taki mieli bajer, że na
1: każdej płycie dajemy
0: 13 szczęśliwą liczbą dla nas jest, to musi być 13 piosenek na każdej płycie, no i właściwie na większości płytach mamy tak właśnie tą liczbę, czyli to będzie w sumie tam 26 numerów, nie?
1: Tak. A z drugiej strony, no, sam film też w ogóle świetną robotę zrobił, bo to rzeczywiście nie sam, że jest aktualny, jeżeli często jest właśnie puszczany w telewizji, także można go spotkać bardzo często, właśnie główną rolę odgrywa Marek Konrad między innymi, bardzo lubię tego aktora, więc no, jest to charakterystyczny film i moim zdaniem on będzie taki...
0: To już był taki klasyk, taka ikona.
1: Taki klasyk, właśnie ikona, tego mi właśnie brakowało. Tak, to można powiedzieć, on przejdzie do takiego właśnie...
0: No klasyk po prostu.
1: No tak.
0: Bo także my generalnie to było też dla nas nowe doświadczenie, ale wydaje mi się, że dobrze to się wszystko zgrało i dobrze też to się spasowało. No jedno z drugim, że tak powiem.
1: Ta muzyka z tym filmem właśnie, z tym obrazem pasuje. Tak. W całości. No i ją się dobrze czyta właśnie. I to crazy, prawda, jak tą krowę ciągną, prawda, za tym prawda, autobusem i tak dalej.
0: To jest w ogóle jakaś abstrakcja, kultowe, nie? Tam, tu nie będziemy cytować tych tekstów, bo tam są takie na niektóre...
2: Musielibyśmy wypikać.
0: Tak, to byłoby pikania sporo, no. Ale
1: i hasło przewodnie, prawda, podczas pierwszego otwarcia tego biznesu, prawda, gdy...
0: No, polecamy, z całego serca.
1: Jeżeli ktoś nie widział oczywiście, tak. Także... No super, i bardzo sobie to cenimy.
2: A czy jeszcze jakieś propozycje dostaliście filmowe?
0: A było kilka takich propozycji, było kilka tych propozycji, no bo jeden, bo no niektóre nam też pasowały, no niektóre mniej, jakby to później też człowiek musi też mieć czas, żeby to jakoś tam zrealizować. Także było i do teatrów, i w Polsce, i w Czechach też pisaliśmy muzykę, także jakby to znamy to rzemiosło, tylko już później no poszliśmy bardziej w takie no typowo sceniczne, powiedzmy, kurczę,
1: sytuacje,
0: projekty, jakby na tym się skupiliśmy, czyli jakieś większe programy telewizyjne i koncerty telewizyjne i jakby to nam jednak robiło największą robotę i to był największy napęd dla nas, nie? Taki dobrze zrealizowany koncert telewizyjny, no to później cała... Znaczy, no w dużej mierze ja jakby komponuję muzykę samą, muzykę no z Edytą Pawło tam no od święta.
1: I po prostu też Łukasz Pilchu i prawda, i Rafał Rozmus.
0: No bo też połączyliśmy połączyliśmy siły jeszcze na przestrzeni tych lat, no z wieloma artystami. Oczywiście brat Rafał Golec jest odpowiedzialnym za teksty od wielu, wielu lat, ale też ostatnimi czasy też wspomagamy się jeszcze dwoma świetnymi tekściarzami, mianowicie Michałem Zabłockim i Wojtkiem Błęckim. Także też kilka utworów z ich jakby tutaj współpracą powstały, ale tak naprawdę to jest tak, no technicznie to wygląda w taki sposób. Powstaje jakieś demo, powiedzmy 3-minutowe i to jest pierwszy krok, no i rozsyłamy po naszym teamie Golec Orkiestrowym, co wy o tym myślicie?
2: Rozumiem.
0: Czy będzie z tej mąki lep, czy nie? Bo po prostu dwa krótkie pytania. No, jedni dają lajka, tak? Inni, no nie dają tego lajka.
1: Nie idź tą drogą, tak, nie proszę tą cię, drogą. Nie idź, nie, nic z tego nie będzie.
0: Nie, no i ale po prostu jakaś, zawsze jest jakiś feedback, że tak powiem, słuchajcie, refren jest świetliwy, ale te zwrotki i ten wstęp jest taki sobie. Zrób tam kilka wersji. No i robimy kilka wersji, albo przyspiesz tempo, albo może zwolnij. No i po prostu, no jeżeli już dojdziemy do jakiegoś konsensusu, to wtedy łapiemy tak zwaną całą formę tak na zicher, czyli robimy już takie faktycznie porządne demo i to dostaje tekście, czyli albo Rafał brat siada wtedy i pisze tekst, albo tam no właśnie czy Wojtek, czy Michał Zabłocki, ale też w ostatnim czasie było na przykład tak, że Rafał mi podesłał kilka gotowców, nie? Czyli miał, słuchaj, mam w szufladzie ileś tam tych tekstów, ale uważam, że ten i ten jest, kurczę, w miarę skończony, napisz coś do tego. No to siadamy wtedy też po prostu razem, no i piszemy, no tworzymy jakby już do konkretnych słów, no i też powstaje jakby takie demo, ileś tych wersji, powiedzmy, no i później dalej temat, jak już to jakoś ogarniemy, przejmuje temat dalej producent.
2: Zespół Goles Orkiestra jest moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut porozmawiamy o nowych głosach, które pojawiają się w piosenkach grupy Goles Orkiestra. Zatem bądźcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracamy do spotkania z grupą Goles Orkiestra. Czy na przestrzeni tej wielkiej muzycznej kariery 25 lat nie mieliście ochoty, żeby każdy z was na przykład na moment wybrał karierę solową?
0: Wiesz co, na przykład w moim przypadku to sporo osób chętnie by zaprosiło do jakiegoś współtworzenia jakichś ciekawych rzeczy, prawda? Dużo w ogóle muzyki instrumentalnej i tak dalej. Natomiast żeby iść rzeczywiście w kierunku solowego, na ten moment nie przewidują czegoś takiego. No ja też nie. Jakoś tak nie mam takiej potrzeby. Jako sesyjni muzycy, to cały czas mam jakieś propozycje, żeby coś tam
1: to jeszcze mamy czas, żeby tam coś robić.
0: Ale tutaj wiesz, no tu jest cały, wiesz, mechanizm bardzo dobrze prosperujący, działający, więc tutaj trzeba to pchać na muzyk.
2: To jeszcze muszę
0: I w związku z tym, jakby wiesz, no na chwilę obecną mamy 12 nowych utworów gotowych praktycznie. No niektóre są prawie gotowe, no jakby wymagają finalnych miksów, zgrania jakiegoś takiego. Ale to już jest też jakby no taki no, konkret, z którym właśnie wychodzimy na zewnątrz i lada dzień tym wszystkim się podzielimy właśnie w formie płyty, w formie nowych klipów, teledysków. Teraz kolejną piosenkę wypuściliśmy, czyli Ewę. Bardzo ciekawy utwór, dobrze się spisuje na koncertach. Klip ma kilka dni. Także widzimy dosyć pozytywny odbiór, komentarze.
2: Będziemy oczywiście o tym również rozmawiać, o waszych nowych planach, o tej
0: także
2: nowej
0: jakby
2: płycie.
0: Tylko jakby po prostu tak, że po tych wszystkich latach nie siedliśmy na laurach i już nic więcej nie musimy robić, tylko kapelusz zawiesić, odcinać kuponiki. Nie, tylko na cały czas.
2: Tak.
0: Tylko na cały czas muzyka kręci, fascynuje, inspiruje nas, życie inspiruje. W związku z tym no mamy tych przemyśleń sporo, które właśnie są zawarte w tych piosenkach, między innymi w Ewie.
2: O tej nowej piosence Ewa będziemy jeszcze rozmawiać w Radiu Złote Przeboje, a ja muszę się was zapytać, jakich artystów tak naprawdę zapraszacie do tych swoich nowych projektów?
0: No, w 2019 no, wyszedł projekt Symfoetnik. Takie duże wydawnictwo muzyczne, gdzie orkiestra korespondowała symfoniczna z muzykami ludowymi, wirtuozami muzyki ludowej, ale zaprosiliśmy do tego projektu kilku fantastycznych, że tak powiem, artystów. Przede wszystkim utworem przewodnim tego wydawnictwa była piosenka Gurunty, czyli kooperacja, można powiedzieć, Goles Orkiestry, Gromiego i Bedoesa. Bardzo ciekawa kompozycja, no wielki przebój i faktycznie numer jakby no wprowadził Goles Orkiestrę w inny rejon, czyli jakby do młodego pokolenia, że tak powiem, nas pokazał, czy młodemu pokoleniu pokazał naszą twórczość, a z kolei nasi fani dowiedzieli się, kto to jest BDOS, bo to było też jakby ciekawe zjawisko, no bo to jakby jest inne pokolenie, nie?
1: A z drugiej strony właśnie robiąc nasz jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia, chociażby w Polsacie, czy później w Telewizji Polskiej, to właśnie Netrenty mówiła, zrobię wam festiwal, czy znakomity jubileusz w Sopocie, tylko muszę zaprosić odpowiednich gości. Przemyślcie sobie, kto tu ma być. I tam właśnie zaprosiliśmy właśnie Marlę Radowicz, która z nami znakomicie zaśpiewała Crazy Is My Life.
0: Zatańczyła
1: tak z Bujnickiego, że normalnie nam klapki spadły. Tak, później, prawda, Halina Błękowa, która też świetnie zaśpiewała, czy Szymon Wydra, znakomite solo na skrzypcach dał Michał Urbaniak, w takim właśnie klimacie bardzo jazzowym. A później oczywiście w Katowicach mieliśmy 20-lecie naszego istnienia. To wtedy zaprosiliśmy chłopaków zespołu Pektus, Anię Wyszkoni, Kamila Bednarka, to też właśnie otworzyło nam nowe jakby takie
0: Ewe Farną,
1: takie nowe doświadczenie muzyczne, połączenie różnych tych światów, prawda, muzycznych. No i rzeczywiście też rzeczy można zobaczyć u nas na naszym, prawda, YouTubie. No jest to bardzo też oryginalne i zupełnie inne podejście do właśnie naszej twórczości.
0: No ale to też pokazuje, że muzyka jest jakby otwarta i właśnie przy przypadku płyty Symfoetnik to było tak, że jakby też goście z różnych jakby że tak powiem,
1: galaktyk,
0: estetyk muzycznych też śpiewali nasze piosenki. Piotr Cugowski śpiewał Crazy Is My Life, znakomicie. Kuba Badak, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Młodyszej w Katowicach, śpiewał Lornetkę. Krzysiek Herdzin zaaranżował ten utwór.
1: Świetnie zrobił.
0: Ponieważ oczywiście Gromi zaśpiewał też kilka utworów z nami, zagrał. No bo i Górą Ty z BDOS-em i z Kółkę, bo jeszcze wtedy był drugi raper z BDOS-em, ale też i Janosika zagraliśmy później, oczywiście z Krzyśkiem Trybuniem Tłutką, też premierowy utwór Wywiął mnie w góry, przepiękna kompozycja. No i Andrzej Lampert był też operowym śpiewem, pociągnął góralski numer z pierwszej płyty. I także to naprawdę miło wspominamy te czasy i też jesteśmy otwarcie przy nowych produkcjach, przy nowych, że tak powiemy, przy wydawnictwach na właśnie współpracę. I takie też będą właśnie. Już kończymy kilka utworów, ale to nie będzie taka nasza tajemnica, żeby faktycznie zaskoczenie miało być wtedy, kiedy to ogłosimy światu. Słuchajcie, jest coś nowego, Golec Orkiestra i...
2: I tu na pewno pojawią się nazwiska wielkich polskich muzyków. To teraz porozmawiajmy o tym waszym nowym dziecku, czyli o piosence Ewa. Inspiracja czerpana była z Biblii.
0: No tu chodzi o tą Ewę z Adamem, z Edenu, oczywiście, z raju. O tą, tak. To oczywiście tutaj to było tak, że pierwsze była muzyka. Ja stworzyłem tą muzykę i ona była, oczywiście miała też tam ileś odsłon, ale to już tak mniej więcej bujało na samym początku bardzo fajnie. I Wojtek Bujerski mówi, daj mi to, bo mi się to podoba, mam na to jakiś pomysł. No i faktycznie, że tak powiem, z podnabową Rafała, brata Rafała, że tak powiem, no właśnie w ten klimat. Oczywiście, no jest to piosenka, którą... do której trzeba podejść na bardzo dużym uśmiechu i na luzie. No nie jest to numer na poważnie, tylko jest to numer po prostu, no, siąść, kawkę wypić, ciało zjeździć się, pośmiać.
1: Są lajtowe numery, tak. Poważne, ciężkie, prawda? To jest takie jak z przymrużeniem oka.
0: Czyli
1: tak,
0: właśnie, to jest ta sama jakość, co w Lordetce. Czyli po prostu trzeba mieć luzik do życia i tak ten utwór odbierać. I tak też go ludzie odbierają, bo przecież graliśmy już go na kilku koncertach. I no naprawdę, samograj.
2: Przy okazji tej piosenki Ewa, bo ona również powstała z okazji 25-lecia zespołu Golec Orkiestra. Jakieś niezwykłe rzeczy szykujecie dla swoich fanów na 25 lat muzycznej kariery?
0: No tak, no tu jest ambitny plan, bo właściwie zamykamy płytę, mamy 12 nowych piosenek. Tutaj i właściwie jest ambitny plan, żeby od 5 kwietnia przyszłego roku ruszyć już taką regularną trasę koncertową z 25-leciem. Także no tej wersji się trzymamy, planujemy też duży koncert jubileuszowy z udziałem wielu artystów, tych, którzy wezmą udział w tym projekcie tejże płyty, bo już pewne rzeczy mamy podomykane, podopinane, ale tutaj o szczegółach nie mogę mówić, bo tak jak powiem, niech to byłoby będzie
2: tajemnica.
0: To będzie niespodzianka i po prostu ale cóż, no jakby zamykamy te wszystkie sprawy, także już scenariusze, jakieś wizualizacje, materiały się realizują do tego wszystkiego, także jakby już te prace postępują, także już się czujcie państwo zaproszeni na te koncerty jubileuszowe, bo to będzie zupełnie coś innego, będzie promocja nowego materiału, także oczywiście szczegóły na naszej stronie golec.pl.
1: A z drugiej strony musimy sobie zadbać właśnie o ten jubileusz, bo my najbardziej czujemy, prawda, co chcemy pokazać państwu, z czym się utożsamiamy, jak to ma wyglądać, mamy swoją koncepcję właśnie na cały projekt, jak tutaj właśnie przed nami jest chociażby projekt Symphoetic, prawda, płyta, którą też od początku do końca, można powiedzieć, zrealizowaliśmy, mając tam jakiś zamierzony cel i wizję tego wszystkiego.
0: I pomysł,
1: to jest właśnie najistotniejsze. To samo będzie z jubileuszem, który będzie też pewnie nie takim, jak to się mówi, sztampowym, tylko coś ekstra naprawdę się szykuje.
0: A tym bardziej, że my sporo świata zwiedziliśmy, w wielu krajach graliśmy, w przedziwnych miejscach, można powiedzieć, kulę ziemską objechaliśmy 50 razy dookoła. Ostatnio zagraliśmy 15 turnę po Stanach Zjednoczonych. No, teraz gramy w Niemczech kilka koncertów, później lecimy do Rzymu, w Polsce bardzo dużo. Także tych naprawdę takich ciekawych rzeczy do pokazania jest sporo.
2: Kalendarz napięty, tak?
0: Kalendarz napięty, ale mówię w perspektywie tych lat, które się odbyły. Także tutaj jest co pokazać, jest o czym, że tak powiem,
1: śpiewać.
0: Grać i śpiewać, trąbić. Także mam nadzieję, że to będą też ciekawe i przede wszystkim inne koncerty, inne od tego, co gramy na chwilę obecną, bo też jest cały set już na nowo przygotowany, wykreowany, utworzony. I mam nadzieję, że to będą takie no, niezwykłe koncerty.
2: Tych koncertów w przeciągu tych 25 lat zagraliście no, tysiące. Czy macie jakiegoś takiego nadwornego kronikarza, który notuje te wasze wszystkie koncerty?
0: Takim najwierniejszym kronikarzem jest Urząd Skarbowy w Żywcu.
5: Tak myślałem, ale nie chciałem tego powiedzieć.
0: I nasza księgowość kreatywna, która też to wszystko ma.
1: Tam jest czysta prawda.
5: Rozumiem.
0: Także tam jest wszystko wyliczone co do joty od wszystkiego. Są podatki zapłacone.
5: Dudki oddane.
0: Tak. Że jak ktoś mówi, co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi.
1: Ale tak, na nasze 20-lecie, czyli 5 lat temu, mieliśmy ponad 2,5 tysiąca koncertów zagranych. Więc teraz przez 5 lat na pewno ta suma dużo, dużo wzrosła. Także, ale na pewno będziemy podczas tego jubileuszu naszego się chwalić, ile właśnie zagraliśmy koncert, czy nam właśnie przybędzie, jeśli chodzi o okrążenie ziemi, o której Łukasz wcześniej powiedział. Oj, na 20-lecie było to prawie 50 razy. O. Myślę, że teraz na pewno to kilkakrotnie
0: to w ogóle
1: wzrosła ta ilość, także no rzeczywiście, ale to jest policzalne.
2: Koncertujecie na całym świecie. Czy macie taki koncert, który pamiętacie do dziś?
0: Z takich na pewno znaczy koncert, no być może wydarzenie przy tych koncertach, bo tutaj jestem jakby ciekawy czasami historii. Mieliśmy kilka awaryjnych lądowań samolotowych. Także znamy lądowanie na pianie, znamy te tematy, między innymi do Stanów, jak lecieliśmy tam ileś lat temu, prawda, no to była akcja, że zostało koło na Okęciu i wystartowały dwa samoloty, jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto i nie wiadomo, który samolot. Okazało się, że Toronto wcześniej lądowało, oni mieli koło, a my nie mieliśmy. I no wtedy było awaryjne lądowanie, a jeszcze wtedy nasza koleżanka stewardesa miała urodziny, także no było pogoszczone tam, prawda, w tym
5: samolocie. Rozumiem, że wesoły samolot był.
0: No oczywiście, no. Czy leci z nami pilot, było pytanie. No i po prostu, ale nie, no wszystko oczywiście szczęśliwie się zakończyło. Lądowaliśmy w nocy. No po prostu światła, wszystkie karetki, tam wszystko już stało.
1: Jak czekaliśmy na lotnisko, no.
0: To po prostu no, wyglądało to przekosmicznie.
1: Jak na filmie, słuchaj, no. Cały pas na biało, prawda, w tej pianie. Ale dobrze, że była dobra pogoda.
0: Tak, no nie wiało.
1: Nie wiało, nic się nie działo pod tym względem, więc wszystko się dobrze skończyło.
2: Jak znam siebie i was, to ta nasza rozmowa mogłaby spokojnie jeszcze trwać do białego rana, ale czasu już naprawdę nie mamy. Fajnie było się spotkać w radiowym studiu, wypić tą przysłowiową małą czarną, ale nie po góralsku. No i powspominać początki waszej wielkiej muzycznej kariery. 25 lat minęło jak jeden dzień. Życzę wam, żeby te kolejne 25 lat każdego roku zaskakiwało was i nas nowymi dźwiękami. I tego wam życzę i życzę również, żeby któregoś dnia zadzwonił albo Łukasz, albo Paweł i powiedział: Wojtek, słuchaj, Sting do nas zadzwonił. Chcemy robić z nim wspólnie muzę, bo to byłoby naprawdę ciekawe połączenie. Zespół Goles Orkiestra i Sting. Tego wam życzę. Gorąco dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Niech się te życzenia ziścią.
2: Jak sami słyszycie, pomysłów zespołu Goles Orkiestra naprawdę nie brakuje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku czymś nas naprawdę niezwykłym zaskoczą. A to jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
6: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dab, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
7: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no, żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc pod to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. No a już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzywy, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej, z dubem. Ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów. Instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane.
3: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.